0: MDR Sachsa, Serbski Rozwóz. Sport.
1: Z Janom Rerium.
2: Volleyballistki prinjeho mustwa sportowego towarstwa Viktorie Worklecy susi sobotu Zorielcu w obwodny pokal wudobili. Worklecianki z kapitanku Dianu Hajnec przesadzichu so niewoczakowano z 2-1 przeciwo Kundraciankam. Wczera dopołudnia je potom u 20 holców w Worklecach rała, a przeciwo zastupnictwu MSV Budyszyn z 0-2 przyrała. Prynie volejbulowe mustwo muži Viktorie je sobotu w Ralbicach z 2 dobyczomaj do Nowej Rajnie doby startowało. Najprede przesadzichu so Worklecienio z 7 przeciwo dorosty VC Dreżdżany, a potem z 3-0 przeciwo pustej Dreżdżany. Prini raz je so w Ralbicach pod lepšimi wumieninami rało, dokelž Wisaja Mylace Svědce nětko wyše. Přiladoval Alois Mikłoušk.
3: Te Svědce so wysali wysokosti o 6 metre a žádane je v tutej klase, sakski klase 6 metre 50, tak smo dobi te Svědce povešič, ale dženca byše vidomne za nesu te gole bole. To Svědce šli a za poprám ta rajo bole úspěšná a zajmá boa.
2: Niemale 2400 wutrajno sportowców je sobotu przy Hojwoj Sytiwach biar startowało. Szulorka serbskiej wyższej szule Ralbicy Nora Popelic dobieża na czarę 2 km jako 7 do cila, a Daniel Czorli z Niemców był na dystancji 4 km 4, a przy szulorskim był na czarę 2 km ceci. Koparske wusledki. Ionel Statnik je sobotu za Nebelčano ve Vutach hižovi prini menšinje trehiv a cilk SJN spěšnje na dobečarski pučvet. Hišče do počasa trehištaj Handri Koreng a William Pletno. 3-0 bez dobom končne wusledk. Pančanscy koparjo pširachu bivim kumcu z 2-5, rota za hosči docpěštaj Kristof Cyš a Jakob Pakosnik. SJ Kruščice druhé mužstvo Rajne zjednočenstvo Wulke Žáre 0-2 a Kinsprok Radvor 4-1. Hosčo z Radvorja chcichu v pjatej rě skončne raz bonje dybkovač. Hižo v prinjej menšinje pak hosčičeljo hižo navedovachu. Čestne rota zapisachu statistikario v lince Klaudiusa Buše. Wokresna Wyższa Liga. Ralbice Wulke Rydorjecy 1-1, Rota Sokoł Zören Czorlich, a Kruščice Kulow 5-1. Rota Kulow Bruno Rettich a Rota Kruščice Mato Dzisław, Lucian Zarodnik, Gabriel Zarodnik, Jan Boguš a Florian Zelnak. Rajne zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice je w Nesvačidle z 1-7 podlejżało. Rota za hosči by Titus Žurciliu. Radworska koparska rezerwa ruči so čera z Kamenca do Radworja z porażku 0-3.

0: jacyž je nedom dospiewał, potom je na pošesćich časa aktualki. Nic noż dźensniejszego dnia, ale też z wosebie końca tydzienia.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W swojej wołnej rezolucji żada się FUN od Europejskiej Unii, zoso przy przesadzeniu KI zakonio na europejskiej runinie też mniejszynowe potrzeby w obkiczbuja. Tomu członojo 70. kongresa w Helsinki sobotu przywosłachu. Z dobą żadaja się, zoso przy zasadzowaniu KI ryczna a kulturna mnohotność w obkiczbuje. Europejska Komisja ma zawieszczyć, że są wujwanie tulu kumsztnie inteligencji a datowych banków za mniejszynowe a regionalne rzeczy spichuje. Kongres zakończy się sobotu z prezentacją Friaulu a Słowinczyniu z Italskie, gdyż logo a motto Europiade 2028 przedstawiają. Bohnje wopsadzena bie wczera žurla Serbskeho kulturnoho centruma Slepom, jako bie Kur Lipa Spančicku kowana nazemski koncert na wopyče. Pod nawodom Jadwigi Kaulfostowie spichowachu miestrujem tvorby z oratoria Nalicza a serbske popowy tvorby. Zromadnie z publikumom si viacere stučki zatspiewachu, miestrujem Slepo to je Rjana Vieska. Dalszy nazemski koncert w Salowie w Łotowachu dzieczaca rejowanska skupina z Brytnieje Milena Wojczariec a Mati Dziswałk. Niedzie posta przyladowariu podrahodzinski program z rejemi dzieci a młodostnych a serbskimi spiewami dożywi. Towarstwo Bratrostwo je zaredowanie z domowinu organizowało. W Nebelčanskej Wosadze są wczera filmowanie świecili. Dohromady 7 a 30 młodostnych je Sviaty Sakrament we Wosadnej Cyrkwi Sviatého Mirčina przyjmało, 15 holcu a 22 holcu. Mies filmujomnymi bie 19 holcu, kiž su si za Sviatk drużču drastu zwoblekli. Tež jacero holcy, młodostne a žony, su si za to serbsku narodnu drastu zwoblekali. Dokelž nima biskopstvo Drježdjane Mišno aktualne amtirovaceho biskopa, je młodostnym budyski tachanski farar Witoš Čapan zjate filmowanie wudźelił. Rědki wobraz skićeće so w opytomarjam sobotu w krabatowym mnie Čornym Kumcu. Tam je towarstwo Krabat na inscenaciju evangelsko-serbskeho kwaza przeprosyło. Na 76. z regiona tam witachu. Wosebje młodzinie cichu organizatorojo tradicionalny serbski kwas wokoło Čornoho Kumca niedy zbliżić. Za to wuotowachu cywy kwasny dżin, w fokusu stiechu serbska drasta, kwasna jecz a tradicionalne rije. Braška rozimaše zajmcam a kwasnym hostczom pozadk kwasnych waśniu. Na przedstajni Serbskiej Nocy na Żoli Serbsko-Ludowa Ansambla z Kurom, Orkestrom a Baletom SLA możachu ansambluce sobotu a niedzielu doromady niedzielsto a posta przyladowariu powitać. Programaj pod wumiowskim nawodom Twertka Karlowicza bieżtaj na kwatanski terminaj za wupadnione przedstajenie w augustrze na hućbnym swiedzeniu Smorczycach. To bych u powieszcze, kotroż namakacze też na naszej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Często wostanie niemal cywy dżin kietro pomroczeny w biegu dnia. Giwaja nam też iżo szwiele, a też jednotliwe mniejsze niewiedra. Żywe zlewo stupa dżęca na 16 do 18 stopniu maksymalnie. Też jutze wostanie najpierw raz pomroczeny w biegu dnia, pak so wuwiedri, a nas oczekuje przeczelny a suchy dżin z nieszto słońcem. Też to stupa żywe zlewo na maksymalnie 16 do 18 stopniu. Też skredu ma być przeczelny a sucho, maksymalnie 19 stopniu na meteorologu wieszcza.
0: Na naszych wóżiskich drogach szitko dere bieży jenoś jako pokiju. Tunel pod Limasom tunie wod dżęcniszeo hać do piatka szydne. Wod wieczo sedemich hać do rania pieczich kompletne zaszlehane tam tunel. Jeszcze raz ladaja w opieski su zaradowane tu iż wam szitkim dere do dere do dżęcniszeo dnia a przeco deren formowani z Katku a Jakubom.
1: Serbski rozwóz.
0: Cztery pana po sześciu.

0: sedom
1: po napo šešćiche.
0: No a haslowe na žurli bizotec hosćenca je nimsko-serbske ludowe dźiwadło čera na premieru Juhu! Floppy Dolls su zaso tu przedstawiło. Witało was sebe. Wosom desać ludzi je se hudźbnu inscenaciju wobladało a žurla biedere wobsadźena Katka Krygorec, Anna Maria Brankačkec, Tomasz Cyš, Taso Šile, Ištvan Kobela a režiser a dźiwadźelnik Mirko Brandkač. Przedstajić wuryski ze swojo repertuara, šak ma skupina Floppy Dolls swoje korenje w lidsće 2008 tobu założena.

0: A ja, zeta 2008 měchu bi wobsadka dźiwadźelnikow z toho časa prawidłownje na jewišću mjez druhim wopyta skupiny 2015 tež Wendischfest Serbiny Texasu USA a ke koncepty prajnydom Mirko Brankač. Kmenujcy šťovace, nech išće wuspěwaja. Mirko Brankač, prošu, što prajš ke koncepty?
1: Ja bych prajon pisane podpory přes serbske stawizny. 70 let od herce hač do aktualnych spiewów ze zdylnej Łużycy, ale też wiedzą też aktualne spiewy z naszej hornej Łużycy od Astronaut, na przykład, albo Holowski. My z poprawą jedna dylna serbska kapała, to jest ten koncept był. Gdybyśmy kus mojacy czasa mieli, byśmy zawieszli też ten rzy hornoserbski program zmożnić mieli, z hamyny też z łyskimi spiewami, ale tak jest to jedna symbioza.
0: Symbioza a přichodnu nedźelu popodniu pozastanu Floppy Dolls w Niebelčicach. 3. oktobra witajwa was potom w Chrošćanskej jednoče, tež Radworju, Slepom, Čisku a Budyšinje hišće wam zahudža. Zapiskaja z tym je 5 hodzin 40.

Čočin, si a štorce čije, a s tym mamy tuž rjane vid na započat tydženja, što moli tam šitko rjane odoživić. Dženca například vusyva zaso moda žoma Radio Zatkula, woni su sleda modostym do Vukraja z čijovali, kiž tam dživaja po počusu, a vojch puču, vojch názorniniach nam dženca večo od 8 do 10 tu serbskim rozvosu naš frekvence 100,4 rozpravja. Dženca nejenoš nikaka punžela, nie je to vjesova punžela na namjesće. Před vonim dživadvom vitaja vas od 5 do 7 pod hesvom Love Not Hate, Lubosć Anic Hida, vjesova punžela, Happy Monday, Lut, dobra hudžba, pisana nalada, dženca na vjesovej punželi budišinje. Wobydlerski policist Andrej Kober ma za was jutce wotewrene durje, kajsteś wotewrene wucho, a to od 4 do 6 domie zarjanisko zjazka przy klosztorskiej wodzie, panczycach kukowe, to możecie haj soraz wusypać, gdyż macie niekotre starość, czy toż policju zajmuje albo zabiera. Wobydlerio gminy Maleszecy są na gmieńsku radu witani jutce wieczor 7 do tamniejszego sydonie. Jutce wieczor 7 gmieńskie posiedzenie gminy Maleszecy. Przed 25 litami są prawicorio we Wojerecach zakadzeli, na to wspomina wustajęca program 1991 Mozambiks hustni dziewaczerio, to wotywria sredu we Wóżyskim centrum we Wojerecach wustajęcu, na to jeszcze w utropnej witani. A z tym jest cibielki nasz jest, a to je nowa doba. Rano, gdyż je ranko nam zaspiewaja z przespólnymi.

0: Zadkula.
1: W egyptowskiej, hiszpańskiej, abo też w indyjskiej. Wszude na świecie są serbscy modostni. Nie są pak tam jenoż w dolu, pak wykonują leto socjalną służbę, abo całe leto dziewają a puczują. Po takim work and travel. W przychodnym wysłaniu chcemy wam żywienie w Ukraju zbliżyć, a znano jedną abo tamną lepszynę, abo znano też nie lepszynę odkryć. Tu już zapiekcie radia.
0: Zadkula.
2: Nic zabyć.
3: Dzień za wieczór.

0: Cyda Mencino, Boršeščich je Mordžina je přichod, tež na Fuhenkongresu konc tydźenja w obdźělichu so tež čłonojo Mordžinskeje Mencinoweje organizacije Europskich narodnych Mencinow MENS, ale šitke Mencinowe organizacije, tutej organizacije, haj, was wie Mordžinske cyrki, nimaja telko financow, telko fenko, so bychu swoju Mordžinu na šeje skadżowania swatch moli kiba, so tolle ze swojskie kapsy zapłacza. No, z prana Serbach, ja to na przykład serbskie młodzieńskie towarstwo Bałki, co tam pilne angażuje, a co też w obdzieli, so pak nie bychu kuruszkę czwonskie towarstwa w uzanknienie byli. Je tuta młodzieńska organizacja MENS, model aber podpieraczyski model do żywienia zbuwa. Tak rozkładzie to Filip Budok, iż je też człon przedsiedztwa tutaj młodostne europejskie organizacje.
1: A tak mamy my tak menowany social fund, to rzeka tak rzeczka iż socjalną kasu, a ta so wolnie pola nas finansuje przez dary, które zostanemy, albo też przez nas tak menowany supportive members, tak rzecz podpierowanskich członów, że są też indywidualne osoby, to je letna suma z najmniejsza 100 euro, które tak rzecz przynoszujesz, ale dostanę za to potem też nasz najnowszy merch, a drugie też niektóre przekwapenki.
0: No a stanę też dobre zaczucie, co na te właśnie młodzinu europejskich narodnych, albo też ludowych skupin a narodne mniejszyny cyrkonie podpierujesz. No a to je też co riane dożywienie, być popuczu Europę so stamnymi mniejszynami w umieniecz, kaśni to serbskie młodzińskie towarstwo. Pałk Kiszak je stajny człon MENS, a ma też przeco zaso ludzi podlaki, co tam, kaś w Lebuda, w wiednictwie MENS angażuje. Under Pressure, Queen, serbskim rozwosu, a my tam pokukniemy na wusledki Fuhenkongresa w Helsinki.

0: Stefanie Klosec, dyżli widzuće 6 godzin 23 lubi dzieci, to je wie za wasz czas.
1: Gratulacja, lube dzieci! 4-1 dobyli!
2: Etea, twoje posledne rota dżęca, wykotnie!
3: Jako je buj przylejczał se spoczatnie myslach, zo im wiac nie dostaniesz.
2: Ale potom si se naraz do zady pandycztała, a buj hiszcze u powiedz se znowu trichiwa.
3: Jak ta stuła tajki falrykcja serbsa ryka?
1: Mi so zda zcuła żaden prawy wura, za to nie mamy miera. Ale bychmy to muli tola po polskim przykładzie przewrotka mianować.
3: Przewrotka? Haj, to so mi niekak lubi. Szako so przy tym sam przewrócisz.
2: A rota? Sudam tej so unucka. Rota, rotka. Ach, z najmniejsza tak niekak.
3: Da by to moja prynia przewrotka. A dziękuję, so, za wasze lube słowa.
1: No, we prynim wokół miku so skiery bojach, zo se kribet przy akcji skoncujesz. Sym mo hakli juskać, jako sym widział zo so ci derydze. Hacz reany rota abo nic, nie przenawajcie proszu.
3: Haj, wujo Achimo, sztyle byście poprom wasze na ręcze w rota, beno?
2: To je lochko, jako zakitowa, klatelko rotą nie celam. A hakli jedne, sym złyczku trichił. Na nie są najradsze dopomnił. A twoje, Mira?
3: Nie wiem, hać no sym z cyła raz jedno rota ryciliwa. Za to muszę są na jeden wosobity wolny kop w treningu dopomnić. Haj, wiem, kotry mienisz. Te rota bych woprodzi rany. Bój je runu smu horeka do ruszka rotu leczał. Ach, tajka rota bych tyś rady junu ryciliwa.
1: To jeszcze przyjdzie Mira. Sem se cele wieste.
3: Što byś popram twoje najlubsze rota od nas, wujo Achimo?
1: To nie trebam duho przemyslować. Wasze pryne dżęca. Czerunie sami jedne nuc dostali, ale nieście so z cywa zatraszyć dali. Zakop, bój roczak Benny, od nieho dalek Mirie, wona je jednu przeciwnicu wurała, a bój k tebi dale sunęła, a ty si ją potom bez wulkoho czynienia do rotu prasnęła.
2: To są twoje najlubsze rota? Dajkie cele wszydne w rie w urote.
1: Haj, tam by mienujcy szop podla, ktoś si jako trena przyjął. Moralka, spieszna reakcja, dokładność, a szice czanu za jeden postrąg. To bychu rota cywoho mustwa. A dajkie mam najradszo. To iż raz, dwaj, trzy...
4: SJ Kopaczki!

0: je na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W swojej wołnej rezolucji żada się FUN od Europejskiej Unii, zo so przy przesadzeniu KI zakonju na europejskiej runinie też mniejszynowe potrzeby obkiczbuje. Domu członojo 70. kongresa w Helsinki sobotu przyłosowachu. Zdobom żadaja się, zo so przy zasadzowaniu kumsztnej inteligencji rzeczna a kulturna mnohotność obkiczbuje. Europejska komisja ma zawieszczyć, że są wuwiwanie tulu KI a datowych banków za mniejszynowe a regionalne rzeczy spechuje. Kongres zakończy się sobotu z prezentacją Friaulu a Słowiańców z Italskie, gdyż logo a motto Europiady 2028 przedstawił. Płonie w obsadzina bie czera żola Serbskiego Kulturnego Centrum a Slepom, jako bie kur lipa spanczyć skukowa za nazemski koncert na Łopycze. Pod nałodom Jadwigi Kolfurstowie spiewachu miestrujem twórby z oratoria Naliczo a serbskie popowe twórby. Zromadnie z publikumom se jacere sztuczki zaspiewachu miestrujem Slepo to je Riana Wieska. Dalszy nazemski koncert w Salowie w Łotowachu dziczaca rejowanska skupina z Brytnie, Milena Wočerec a Maty Dzisbok. Niedźe posta przyladowarju podrahodzinski program z rejami dzieci a młodostnych a serbskimi spiewami dożywi. Towarstwo Bratrostwo je zaredowanie z domowinu organizowało. W Nibyczanskiej Wosadze są czera filmowanie świeczyli. Doromady 37 młodostnych je Sviaty Zakrament we Wosadnej Cyrkwi Sviatoho Mirčina przyjmało. 15 holcu a 22 holcu. Mies filmujomnymi bie 19 holcu, kiż su se za Sviatk drużczu drastu zwoblikali. Dokelż nima biskopstwo Drježdżany Miśno aktualnie amtirowaco biskopa, je młodostnym budyski dachanski farar Witor Szczapan Sviaty filmowanie wudzielił. Dženca zaja w Wojerecach twarske dziewa k ponowieniu zjazkowej drogi B790. Kajż zdzieli krajny zariad za drogą twa wopkat Lazów w Budyszynie, za to wotrysk drogi mies Zorielskim mostom, jużny drogą a budyskim mostom do spunie zauru. Tam na niedzie 370 metrach jistnu z nowej asfaltowej worsztu pokryja. Twarske dziewa maja 2 tydźnie trać. Wudoki 200 000 € zapłaci zjazk. Rietki wobraz skiczeše so wopytowarjam sobotu krabatu mnie w Čornym Kumcu. Tam je towarstwo krabat na inscenaciju ewangelsko-serbskeho kwasa przeprosyło. Na 70 hostči z regiona tam witachu. W osobie młodzinie cichu organizatorojo tradicionalny serbski kwas wokół Čornego Kumca niedy zbliżić. Za to wołotowachu cywy kwasny dzień. W fokusu stejachu serbska drasta, kwasna jecz a tradicionalne rie. Braška rozimaše zajmcam a kwasnym hostčom pozatk kwasnych vašňu. To bych ju pojeszcze, kotroż namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Częca wostanie miniaty, przeważnie pak pomruczyny, w biegu dnia oczekuje nas też szwiele, a jednotliwe niewiedra. Żywe slepro stupa biegu dnia na maksymalnie 16 do 18 stopniu. A k tomu przyjdzie wiecik, kotroż przyjdzie na nas ze zapada. Jutro wostanie najpierw raz pomruczyny, w biegu dnia pak so potom w uwiedri, nas oczekuje do runia 16 do 18 stopniu, w sredu potom ma być przeczelnia a sucho z maksymalnie 19 stopniami smiemy liczyć.
0: Na naszych drogach beži šitko, kaj skazane, bwyskače za was žane. Nimamy jenoś jeszcze pokiju, zo je od dżęcniše hač do piatka. Tunel pod Limasom do wobeju smiero kompletne zašlahane, tam jeszcze raz tunel ladaja, a to šitne od večer 19 hodzin hač do rania pečić. To jako pokiju, hewak przyjemuj vam, dobry start a dobu jezbu do dżęcniše je punđele.
1: Serbski rozwóz.
0: Pecz! Bon Apo, sedem ich hier.

Si bědlki nasedom jenom a lubosć, jenoš lubosć přeju si za tute zarjadowanje, kiž je so sobotu zajiło. Otzaft is auf a friedliche Wiesen von Prai. Hei, a stym je so oktoberski Svedje Michoe sobotu zajiu. Milionow wopetowario tam oczakuja, a woni so zawieszcze runie tak przez przeco dale stupace płacizny za litr piwa horsza, tak mienowane mas. No hej, lica płaci won przerysku jenoż 15 euro a 1,60 centów za 1 litr piwa. No hej, troszkę wiace, a ciszcze loni, a chcemy raz rocza pokuknić. 40 litr rocza 1905 a 80. To płaci się litr mas jenoż przerysku 3,20 euro. Aj, tylko bozo za litr diesel płacimy, szojne. Pecina litusza płacizna tak rec za litr słodnego bajerskiego piwa. Sztuż może się dowolić? Niech poranie w oswieci, kiba Mnichowe, kiba Dreżanach albo Lipsku, albo też na oktoberskich swiedzinach we Łużycy. Dajcie się na kuźbat Lubicz, też z bajerskiej uczbu. Z dujowskiej uczbu jajnaż praju odsaft is, niech se szice poriadne woswycza, a se napija.

Nasz doktor Taste. Je dospiewał. Ladamy na dżęsniejszy dzień, że tak to wszystko na nas czeka. No a to mieli na to so dopominać, że dżęsa wieczor zaso moda żoma radio zatkula wusyła. Oni su slida modostnym do Wukraja zčejovali, kiž tam dživaja, wo ich puču a ich názorniniach nam dženca večo, wot 8 do 10 rozprawja. Dženca nie je noš nekajka punžela, nie nie, ale vesova punžela. Na namiesče pred vonym dživadvom vitaja vás dženca od 5 do 7 pod heslom Love, Not Hate, Lubosć ani Cida, Lud, Dobra Hudźba, Pisana Nalada, Dženca na vesovej punželi, od 5 do 7 budušinje. Wobydlerski policyst Andrzej Kuba ma za was jutce wotowrene dure, kaśtyś wucho, wotstyrioch do sześcich, w domie zariadniskiego zjaska przy klosztorski wodzie, panczycach kukowe, jutce wotstyrioch do sześcich. Wobydlerio gminy Maleszecy są na gminsku radu witani, a to jutce wieczor, w sedemich, do tamniejszej sydonie Maleszecach. Przed 25 litami su prawicario we Wojerecach zakadżeli, na to wspomina wustajenca program 1991, mozambikscy hostni dziewaczerio, ta wustajenca wotowri so sredu we Wużyskim centeru we Wojerecach, a cioch je potom też dopominanie na prawicarskie nieskutki we parku przy dworniszczu we Wojerecach, cioch dopominanie, a potom so biodnia tuta wustajenca w Wużyckim Centrum Wojorecach w Wojorecach.

0: 5 mjeńšinow. Dosedem ich je, no a to pokuknemy raz do interneta, do digitalnego świata. Na Instagramowym stronie maj młodzieńskiego klubu Worklečanskeje a Kroščanskeje młodziny widzimy, dźensa żadne widia a fota, młodzieńskiej klubaj bieszcza mienujący zromadnie na wulicze, a to Zakski Szwice, Katka.
1: A to miało oczywidnie wulke weselo, tak stajichu so żadnemu wużadaniu, kajsze widzieć, mienuje się tak mienowanie foto challenge, to se tak rec szelake motywy przedstajisz, kotruż dobia ludzo tak rec spelnić. Tak, widzimy tam foto ze znatyje filmowie sceny Titanic, kotruż so napodobnili, foto, jak tak lewerczymy riuja, albo też tak mianowane 6-7 foto. Haj to się już niekotry przykłady. Foto to są proże jara żartne, to są załas wudanie, jeśli to na Instagramie raz wobladać. Tam widzicie potem też jeszcze lustne video, kotruż dzień haj zima, w kotrymż pokazuje modostnie też, jak są się w Zakskiej Szwicy na Wierzku, tak jak to jest mejku stajli, a wokół nie reuja. Haja przy liwowym wojeniu, a karty placaniu wieczor potem Krosčicach jeszcze zakończyciu.
0: Ja, takie klubowe przeczestwa, słuchajcie, złotohodne.
1: To bych mnie gerade podla boi.
0: Na kurze pat, nic je noś mehr z młodzieńskimi klubami z Woklec a Krosčic, ale też Radwo a też Wotrosu prawidłowne zromanie popuczu. Stanoso raz, szice zromanie podaja na przykład hodne wiki.

Pod nawodom Jadwigi Kolfostowie je wczera na nazemski koncert na żulu Serbskiego Kulturnego Centrum a slepom przeprosył. A publikum jest odżakował silnym aplausom. Żula, dabie kajsidzo prajny hacz na posledne miestno w obsadzie na po takim riad nazemskich koncertów jest zahajene. Tu jeszcze witani też na dalsze. Możecie si serbsku kulturu lubić dać, a wie za serbskim rozwosu, bo tym rozprawiamy. Dżesacz, mniejszynu posledemiche. Dżesacz, mniejszynu posledemiche.

7 hodźin 22 je, no a to sem najprjedy raz w oči wuwalał, jako sem tunle stawiznu čera čitał, w Kamjenicy je kriminelna banda dźěći. 6 čolcov, 1 hulc, 3 wokoło 13 let młodych, 2 žony nadpadnyła a wuru biła. Haj w obchodzie. Sobotu wieczor bychu po mieście popuczu, tam su cija 20-letnu przy busom zastaniszczu napadnuli, jubili a też popierowe spray domy z oča pryskali. Mimo to pokradnych o toszu młodeje żony a czeknych z przychodnym busom. Ale idzie jeszcze dalej. Wurubena żona zazwoni na to przeczelku, kiż na przychodnej stacji busowej stacji czeka się. A dziecacu bandu potom nadpadla dla narzecza, że to zrobi, hej, czy dla mojego przeczelku wurubicze a zbijecze. Dala 6 holców a hulc, tyż jej spray domy z oča pryskachu, jubijachu a pokradnychu jej szmuratko. Potem do parka tłochnychu tak policja tutaj nietko sledzi, a ma tyż wideo materiał z busa k tomu, nietko runie wuodnocza, kryminelna dziecaca banda. Wurubi dwie żony, sobotu wieczor w Kamienicy, kajka to kitro, kuriozna stawizna.

0: Zadkula.
1: W egyptowskiej, spaniskiej, abo też w indyjskiej. Wszude na świecie są serbscy modostni. Nie są pak tam jenoż w dolu, pak wykonują leto socjalną służbę, abo całe leto dziewają a puczują. Po takim work and travel. W przychodnym wysłaniu chcemy wam żywienie w kraju zbliżyć, a znano jedną albo tamną lepszynę, albo znano też nie lepszynę odkryć. Tuż zapiekcie radia.
0: Zadkula.

0: Miłosć jest slepa, spiewa za nas serbskim rozwosu je na pół wosmich.
1: Serbski rozwos. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W swojej woni rezolucji żada się FUN od Europejskiej Unii, zoso przy przesadzeniu KI zakonio na Europejskiej Runinie też mniejszynowe potrzeby wopkiczbuja. Tomu członojo 70. kongresa w Helsinkach sobotu przyłosowachu. Z dobrom żadaja się, zoso przy zasadzowaniu kumsztnej inteligencji ryczna a kulturna mnohotność wopkiczbuje. Europejska Komisja ma zawieszczyć, że są wywiwanie tulu KI a datowych banku za mniejszynowe a regionalne rzeczy spiechuje. Kongres zakończy so sobotu z prezentacją Friaulu a Słowiencu z Italskie, gdyż logo a motto Europeady 2028 przedstawił. Bohnje wopsadzena bie wczera žurla Serbskeho kulturnoho centruma Slepom, jako bie Kurlipa z Pančic-Kukova za nazemski koncert na Wopyče. Pod návodom Jadwigi Kaulfürstowie spiewachu mjestrujem tvorby z oratoria Nalečo a serbske popowe tvorby. Zromadnje z publikumom si jacere štučki zaspiewachu mjestrujem Slepo to je Rjena Vieska. Dalši nazemski koncert v Salově vodovachu džičaca rivanska skupina z Bretnje, Milena Vočerec a Mati Džisbog. Nidže posta přiladovarju podrahođinski program z rejemi džiči a modostnih a serbskimi spevami doživi. Tovarstvo Bratrostvo je zaredovanje z domovinu organizovalo. W Nibelczanskiej Wosadze są czera filmowanie świeczyli. Doromady 37 młodostnych je Sjate Sakrament we Wosadnej Cyrkwi Sjatoho Mierczyna przyjmało. 15 hulców a 22 holców. Między nimi 19, kiż są się za Sjatk Drużczu Drastu zwoblekali. Dokąd nie ma biskupstwo Drieżdżane Miszno aktualnie amtyrowaca biskupa, je młodostnym budyski dachanski farar Wito Szczapan Sjate filmowanie wudzielił. Dženca zahaja v Vojerecach tvarske dživa k ponovenju zjaskovije drohi B790. Kajž izdželi krajne zahrjad za drohotva a vopkat Lazuv, zato votrijesk drohi mjez Zorilskim mostom, Južnej drohu a Budyskim mostom do Spunje Zauru. Tam na nježe 370 metrach jezdnu z novi asfaltuje vorštu pokreja. Tvarske dživa maja 2 tydženje trač, vudoki 240 euro zapvači zjask. Rjetki wobraz skićeše so wopytowarjam sobotu w Krabatowym Mynie, Čornym Gumcu. Tam je towarstwo Krabat na inscenaciju ewangelsko-serbskeho kwasa przeprosyło. Na 76 z regiona tam witachu. W osobie młodzinie cichu organizatorojo tradicionalny serbski kwas wokoło Čornego Gumca niedy zbliżić. Za to wuhotowachu cywy kwasny dżin, w fokusu stiachu serbska drasta, kwasna jecz a tradicionalne rije. Braška rozimaše zajemcam a kvasnym hosćom bozatk kvasnih vašňu. To bych ju pojezdče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje pomene pomročene, džen v biju dňa očakuje nas tež švijele a menše nevedra, k tomu silne vecik, kotrož pšinže se zapada, a to šopši maksimálne 16 do 18 stopnimi. Jutce vostane najprede raz pomročeno v biju dňa pak so svunco tež pokaza, vostane sucho a to znova při 16 do 18 stopňu. Sredu potom ma byť přečelne a sucho, maksimálne 19 stopňu nam to vesča.
0: A kečbu lubi šafero jo na A4. Zesmier Zoreca nas mir Drežan mez budyšnom Vukodom a budyšnom Zapadom. Tam dreje remesnik Kofo Kaščik z gratami na Zabu. Je se nekak na jeznu sunova, tutom Kaščik tam leži, potakim tam trošku kečbuvač. Mez budyšnom Vukodom a budyšnom Zapadom nas mir Drežane leži Kaščik z gratom na jezne. Hevak nam dale ničo nepředliži. Vam dobro a vestu jezbu přejemoj Katka a Jakub.
1: Serbski rozwos.
0: Deren formułani do nowego dnia, do nowego tygodnia, pecz, bo na połasmiche.

0: A runje smy to po jeszczach słyszeli koncert Kora Lipy z Banczyc-Kukowa w Serbskim Kulturnym Centrum jest lepom kunstydzenia, a też dalszy nazemski koncert w Salowie romadzie z dziećacy rejowanskiej skupiny z Brytnie, a też Maty Dzisok a Milena Wojczare co tam zahudzili. No a kunstydzenia są też dalszy jeszcze zahudzili mianujcy woni. To w Haslowie. Na żuli bizote Toszczęca je niemsko-serbskie ludowe dziwadło czera premieru Juhu Flopidos su zaso tu przedstawiło 80 ludzi jesi hudźmu inscenaciju podbadało, a żula by derew obsadzena. Grzegorz, Anna Maria Brankaczkec, Tomasz Cysz, Taso Szyle, Iszwan Kobyla, a reżyser a dziwadzielnik Mirko Brankacz. Woni przedstawiću wuryski ze swojego repertuara, szak ma skupina Flopidos swoje korenie lecze 2008, tu by założena, a w szlakich w obsadkach bychu dziwadzienicy z toho czasa prawidłone na jewiszczu, mezdrujim wopyta skupina 2015, tyż Wendish Fest w Serbinie, Teksasu, a ke koncepty tutaj jest skupiny Flopidos praj dziwadzienik Mirko Brankaczk.
1: Ja bych prawie pisany podpory przez serbskie stawizny w 70-tych lat od Herce hać do aktualnych spiewów z Dylnej Łużycy, ale też wiedzą też aktualne spiewy z naszej Hornej Łużycy od Astronaut, na przykład, albo Holowski. My sobie poprawiamy jedna Dylna serbska kapała, to jest ten koncept był. Gdybyśmy kurz miacy czasu mieli, byśmy zawieszli też ten rzy serbski program zmożnić mieli, mamy też z łyskimi spiewami, ale tak jest to jedna symbioza.
0: Symbioza, a tutun symbiozu dożywicze na przykład przychodnu niedzielu, po podniu to poza stanu Flopidos, na przykład w Niebelcicach. 3 oktobra potem witaja was Kruszczanski Jednocze na Wólkie Reje, też Radworiu, Slepom, Cisku, a Budyśini jeszcze w ustupia. Tu już smy so weselić skupinu Flopidos, czera miachu premieru Haslowe, zwojnowe symbiozu, Turu.

0: cały czas. Cyms, Oskar Cyms nam zaspiewa. Cały czas serbskim rozwosu. No a nietko je czas za nabożne słowo.
1: Nabożne słowo.
0: A tutaj ma dżęca rano Leonie Wenzlec z Kamieneje.
2: Što je wupši zmys našo bytša? Tute prašne zabera filozofo, teologo a kožo z nas v bioživjenja. Sjate hauštyn praj njedy. Njemjana je naša vutroba, do niž njevodpočne tebi, o Božo. Tute suva dopominaja nas na to, zo naš ultimativny živjenski zamjo v zromadnošti s Bohom leži. Ale kak namakamy tutum puč v našim šednym živjenju? V Biblii v lišče Efezam rika, my sme jeho skutk, přeto sme stvoreni v Kristu Jezusu k dobrym skutkam, kotrež je Bóg přihotoval, so byśmy v nich živi byli. Tute słowa pozbudzeja nas, naše dary spoznać a je na dobro zromadnosće zasadzeć. Přemyslujmy dženca o tym, kak môžeme swójski potencjal używać, so byśmy náš živenský zamiar spielnili. Přez rozwiwanie našich talentov a pytanie za zmysłom v službie na druhých a v zromadnosti s Bohom, môžeme napielnjene živenie viesť. Nech Bóg nás všetkým naviaduje a nám moc dá náš opravdžity živenský zamiar spoznať a živi byť.
0: Praj Leonie Wenzlec z Kamieneje na dawku a zamovitosti tamnišeje radvorskeje wosady.

Boj, bunže moj, Susan Himplowa, wasa menšinu boas mich jeno, ona se tež zaujšče mysle, že boj, bunže moj, so vukodžovač po rjanem kotče busu, to ničo nebudže, čera zna menšo nic, šipate ko smut a tež mutne vid, dobje čera skire v kotče busu tam, je sa v severu mesta menujce odpadkova deponija na 30 kroč 130 metrov paliva. Hajka ždjeli rečnik vonjoveje vobere, bicho 60 kamarado namjestnja su tam zhašali. No a kak je so vohen zamiškrio, to netko kriminalna policija přepetuje sledži, čo dla je so deponija z cyva zapaliva. Možno je tež, zo ještu nešto do vodpadku čistno, što je tam z cyva nesmie. A zo je to tamu ponuo, zo tam vohen vuderi zamiškri, a zo so potom čera kočebusu tam zapaliva je. Odpadkowa deponija, w obydle rodybechu też wokna zaczynić, a tak dalej. To moje policja też namówiała. Dalsze nowostki, policje, a też woniowie wobory. No tutaj mamy tam Katka za nas tu, w serbskim rozwosu, dziesacz po osmichie, a to jest skupina Kontakt, spodziwne zaczucza.

0: Dokal je čas wotlečo 8 hodzin dźijat na čijenu a to chceme dźensa rano raz do Sušec pokuknyć. Tam so dźensa menujce narodniny wosvěća a my wutrobnje gratulujemy.
1: Přejemy z Božo.
0: A to kwata narodninski postro Marii Kralowej do kuchnie. Wona woswieci dźensa swoje 90. narodniny. Wiele zboża, strowotu, Boże żonowanie, spokojność a wiele rjanych wokomików kruchu lubych swojbnych. A to przyja lubi swójbni, strobia w osobie, Klaudia z Christianom, Beata z Svenom, Frank z Angeliku, Daniela z Majkom, Kajsztyś dziewięć, nuczko a pranuczk Marius. Ale to nie jeszcze dość gratulacji, tyż towarstwo bratrostwo kuluski wosady so z Bożo przyjeczam przyzamknie. Strowi lubi was, knini Mario Kralowu ze Sušec. A przyjak waszym 90. narodninam mnoho Bożo żonowania, krutu strowotu a deremiecze kruhu swojbnych a przeczylo. A bratrostwo pisze dale, zapłacz butun knies za waszą długoletną swiru naszemu towarstwu. Przyjemy riany, swiedzieński dzień. No, to są gratulowali towarstwo, bratrostwo, kuluskie wosady. Maria Kralowa, słyszeca, chwosweci dżęca swoje 90. narodniny, a tuż to ludzi sugratulowali runy tak, kajż serbski rozwoz.

0: Ćehi!
1: Gratulacja, lube dźěći! 4-1 dobili!
2: Eteja, twoje posledne rota dźensa, wulkotnje!
3: Jako je bój přilečał se spočatnje myslach, zo jim viac nedostanješ.
2: Ale potom si se naraz dozady panne čtała a bój hišće u povedz sen znovu trichiva.
3: Kak ta stuha tajki falryk cija serbse reka?
1: Mi so zda zcuwa žaden prawy wura za to nie mamy miera. Ale bychmy to muli tola po polskim przykładzie przewrotka mianować.
3: Przewrotka? Haj, to so mi nikak lubi. Szako so przy tym sam przewrócisz.
2: A rota? Su tam tej so unucka. Rota, rotka. Ach, z najmniejsza tak nikak.
3: Da by to moja prynia przewrotka. A dziękuję, so, za wasze lube słowa.
1: No, we prynim woku miku so skere bojach, zo so se kribet przy akcji skoncujesz. Sym mo hakli juskacz, jako sym widział zo so ci deredze. Hač reane rota abo nic, nie przenawajcie proszu.
3: Haj, wujo Achimo, stela byś ci poprom wasze na ręcze w rota, beno?
2: To je lochko, jako zakitowa, klatelko rotą nie celam. A hakle jedne, sim zwyczku trichio. Na nie so najradsze dopomniu. A twoje, Mira?
3: Nie wiem, hać no sim z cyła raz jedna rota ryciliwa. Za to muszę so na jeden wosobity wolny kop w treningu dopomnić. Haj, wiem, kotry mienisz. Te rota bych woprawdzie rany. Bój je runu smu horeka do ruszka rotu leczał. Ach, tajka rota bych tyś rady junu ryciliwa.
1: To jeszcze przyjdzie Mira. Sym se cele wieste.
3: Što byś popram twoje najlubsze rota od nas, wujo Achimo?
1: To nie trebam duho przemyslować. Wasze pryne dżęca. Czerunie sami jedne nuc dostali, ale nejście so z cywa zatrasić dali. Zakop, bój roczak Benny, od nieho dalek Mirje, wona je jednu przeciwnicu wurała, a bój k tebi dale sunowa, a ty si jun potom bez wulkoho činenia do roto prasnowa.
2: To są twoje najlubsze rota? Dajkę cyle wszydne w rie w urote.
1: Haj, tam by mienujcy szop podla, stoj si jako trena przyjął. Moralka, spieszna reakcja, dokładność, a szicy czanu za jeden postrąg. To bychu rota cywoho mustwa. A dajkę mam najradszo. To iż raz, dwaj, ci...
0: SJ Kopaczki!

0: Tešmy smy połni lošta, kajž zaspěwa młodźinska skupina na podźěwečich. Połni lošta, was informować z dobrymi informacjami.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W swojej wołnej rezolucji żada się FUN od Europejskiej Unii, zostało przy przesadzeniu KI zakonju na Europejskiej Runinie też mniejszynowe potrzeby w obkiczbuje. Tomu członojo 70. kongresa w Helsinkach sobotu przyłosowachu. Zdobom żadaja się, zostało przy zasadzowaniu kumsztnej inteligencji rzeczna a kulturna mnohodność w obkiczbuje. Europejska Komisja ma zwieścić, że są wujwanie tulu KI a datowych banków za mniejszynowe a regionalne rzeczy spiechuje. Kongres zakończy so sobotu z prezentacją Friaulu a Słowiańców z Italskie, gdyż logo a motto Europiady 2028 przedstawił. Bohnje w obsadzena bie czera żola Serbskiego Kulturnego Centruma Slepom, jako bie kor Lipa Spanczyc-Kukowa za nazemski koncert na Łopycze. Pod nałodom Jadwigi Kaulfostowie spiewachu miestrujem tworby z oratoria Naliczo a serbskie popowe tworby. Zromadnie z publikumom si jacero sztuczki zaspiewachu, miestrujem Slepo to Jerjana Wieska. Dalszy nazemski koncert w Salowie w Łotowachu dzieczaca riowanska skupina z Brytnie, Milena Wóczeriec a Maty Dziswałk. Niedźwe posta przyladowariu podrahodzinski program z rejami dzieci a młodostnych a serbskimi spiewami dożywi. Towarstwo Bratrostwo je zarjadowanie z domowinu organizowało. W Niebieczanskiej Wosadze są wczera filmowanie świeczyli. Doromady 7.30 młodostnych je Sviaty Sakrament we Wosadni Cyrkwi Sviatého Mirčina przyjmało. 15 holcu a 22 holcu. Z toho 19 holcu, gdyż su se za Sviatk Drušću Drastu zwoblikli. Dokąd nie ma biskupstwo Drježdżany Miśno, aktualnie amtirowaco biskupa, je młodostnym budyski dachanski faro Witoš Čapan Sviaty filmowanie budżelił. Dženca zahaja w Wojerecach twarskie dzieła k ponowieniu zjazkowej drogi B790. Kaž zdzieli krajny zariad za drogotwa Wobkat Lazów, za to wotrysk drogi mies Zorelskim mostom, Južni drogu a Budyskim mostom do Spunia Zauru. Tam na niedźe 370 metrach jezdnu z nowej asfaltowej worsztu pokryja. Twarskie dzieła maja 2 tydzieni trać. Budowki 200 tysac euro za płaci zjazk. Rytki wobraz skiczeše so w opytowarjem sobotu krabatowym winie, čornym kumcu. Tam je towarstwo krabat na inscenaciju evangelsko-serbskeho kwasa przeprosyło. Na 70 hosti z regiona tam witahu. W osibie młodzinie cichu organizatorojo tradicionalny serbski kwas wokół čornoho kumca niedy zbliżić. Za to wuotuachu cywy kwasny dżin. W fokusu stiachu serbska drasta, kwasna jecz a tradicionalne rije. Braška rozimaše zajmcem a kvasnym hostčom pozadk kvasnych vašňu. To bych ju pojestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje skýre pomročené džin, tiež švíle a nevedro sú dženca možné, žive sliprostupa bývú dňa na 16 do 18 stopňu. K tomu zmieme dženca silný viecik, kotrož pšinže ze zapada. Júce vostane najprv raz do runia pomročeno, v bývú dňa pak so v uviedri suchoma vostač a to znova při 16 do 18 stopňach. Sredu potom ma być przeczenie a sucho z maksymalnie 19 stopniami mamy liczyć.
0: Taka nazwa se nam lubi. 19 stopniów, słońca dość. Ach, złota nazwa. Kiedźbu lubi szoferojo na A4 nasmier Zorec, mies hornim wujezdom a swoni Boszczu, tam twarniszczu stej na prawie czare skoncowane nakładne auto, to je cele czerstwa połysz, tak za jeszcze czopwa, kaśteka a fryszna cauta, mies hornim wujezdom a swoni Boszczu. Na prawie czare stej defektne nakładne auto, a to na A4 nasmier Zorec. Dobru, a wiesz tu jezbu przyje moj Katka, a Jakub.
1: Serbski rozwóz.
0: A ja to wiedzę też dopomina so. Na nasze krasne lecze leżeć żytniszczu snano. budu das redu možno, kajše Katka je prajba, no, so s tým svoncom Katka.
2: Svončný džen nás to očakuje s 19 stopnými, sono sa potom tiež vícik zmieruje, hevak pak môžeme vyzot tiež zmia puščič.
0: Do to a potom so žitný ščupo a nevúližeč. Tomáš, chceš, peč po na podživečích.

0: ležeć. Žitnišću sydom po napođe večiche. No a kak bije na žitnišću? Zarodce tež, kakda su narostli naše płody. Hmm. Konc tydźenja su su zaso plahowarjo zeleniny w Ludwigsdorfje zetkali na wostnate sakske mištostwa o najwecze a najčeše płody ze zarodki. Katka, što su tam sotku w sobo žitko sobu přinesli a nawažili o sebe tež ważne?
1: Ja vam praju, tam su sobu přinesli kirbsy, cuchinije, tomaty a tež słonczne róże, a tež vam praju za bito. Si wobladać w obrazu o tutem wubiedziowaniu highlight moja dżensniša rania, potem možete si predstaviť, kak tuto pôdu upada, ja? Najväčšie kirpsy, jenož sa môžete si tam nekak predstaviť, to one nezbienú ani viac z ruku. Nie, to one dôžia tam s transporterami a potom s takým kešmokým samotvareným kránom v úzbienu. Najväčšie kirps, Jakube, hudej. Što je tu vážiu?
0: Što je tu vážiu?
1: Najčešší kirps.
0: Oh, když to s kránom jedže potom zaujšie jacač... Pousta kilo? Ja vedem, ja budu zmužit, ja praju 5 a 70 kilogramov.
1: Nebudeš veriť. Najčeši kirps tu tom koncu dňa pije. 300 a 460 a pol kila.
0: 300?
1: Hej, skroz širmy, ja ju nicht tam doves, Jörg Wagler, ja tak rec am Tyrovace Sakske mišto, v tom najväčšie kirps v obse džeč. Ale tež cuchinje sú tam dole zvali, jako by ty si mi runne pokazal, vulky cuchinje z vaše zárodky doma. Ja si musu to psusano 3 albo 4 kilo boli, sondern 5, no.
0: Tak.
1: Ale što si myslíš, to ta najväčša cuchini na sakských mištostvách váži.
0: Najväčša cuchini.
1: Najčešša.
0: To budu šon 12, 11, 12 kilo?
1: Jace. Skoraj 30. 9 a 20,6 4 kilogramu váži najčešša sakská cuchini lica.
0: To môže co mysa, co to ješť?
1: Aj na kože pat. Potom môže kirpse vyzo tiež nic jenož češke byť, ale tiež dlhé nárosť. Najdlejší kirps, nimčine reka to flašenkirbis ta družina, Dunbeer, kečbu, nekomu što znamo ti trochu smeč, Dunbeer 3 metra a 6 doji.
0: Što?
1: Dajke doji kirps, to byš najprej raz tam doho švač, no?
0: Nimale dvojce, to nikakaj ja, tak buď, bíš smaga.
1: A potom tomate, to môže čo znamo tiež z zárodky rec, da bych ho lice vopročil zase krásne, tosty, červene, svodne svodke. Ale dawaj aż jako tej sztajkę, kotrosz maja jenoż hulka a czeszkę być, najwiecza samska tomata lica ta waży niemal 2,5 kilo.
0: Jest tam możesz, to ta cała sola ty też.
1: Hej, to możesz wyprodzić cały tydzień, bo to jeszcze cała słyba susodstwo k tomu przeprosić, a potem nie tylko jeszcze highlight wokół słonecznych rożu, a to sobie wyprodzić dziwam, co je ta jeszcze stała, jak tam możesz ta narosć. Najwiecza samska słoneczna roża lica ta bie 4,5 metry do.
0: Jezofina, ej.
1: Jak to by byla was w zarodce lica? Co by wasza najczęsza tomata, najczęsza cuchini?
0: Pisać nam radę.
1: Hej, my jesteśmy czytni.
0: To są radę, wyszlimy przez damotną czetą funkcję. MDA Serbia nam to szczęczy, mamy to na kujże pad sobą w oczomaj. Katka nam rozprawiała w sakskich mistrzostwach, coś plawarzyła zeliny tak leżitko do Ludwigsdorfa, są niesyli z transportu, mamy samo tak, czeszki by, kak, cista, wosoma?
1: Cista, 4,6 kilo bytun kirps.
0: Cista, 4,6.
1: 2,5 kilo ta tomata, 3 metra 6. Tun doji, tun najdlejší kirps a potom 4,5 metru ta slunčná roža.
0: Vosom hodiny na štoce, či písače nám, što je vaša zárodka rianych płodów wuplunowa, što je tam všetko riano narostvo, to sú na kúže pad veselí moje.

Witam Was w nowym tygodniu. Zaschaltowali jeszcze Pieniężewski aktualny magazyn. Ja ten 20. septembra przy mikrofonie ja za Was Ania Kochoć-Szwarcowa. Z tym, co my się dzisiaj bliżej zabierasz, to Wam net ulicują.

Žinca jo svetowy žin chrosći Alzheimer, a to šta tema nie stojano žinca planas w fokusu, ale cewety žin. Sobetu jo był wieliki rusz deśnie, a to na svežinju piaco, a myśmy byli z mikrofonem pedla. W nowej niwie bużo wicze wesebne sarske blido, co go dla wesebne, że se smakaju, a co mają pryd, to zgonioż w naszym aktualnym telefonasze. Jo, a zachopisz, co my zase z wami lubiliśmy, ze zisiecem pestrowom za was. Do tego zaznijał prydny sarski spił, Matthias Kiesling spiwa w rednych dożywieniach, w wielkim żywie, a nie to smy szykny, wielgin narsko. Co to jo?

0: Přešiwo zabyšeju. Žinca jo svetu žen hrosči Alzheima a tak w całej Nimskej su akcje planowane cały tydzień. Tak u nas dolnej Łužycy budu akcje k demence a Alzheimeroju, że o to więcej ludziom uwiadomnisz, a što šta hrosć nie o jano tema za starszych ludzi. Gregor Klim jo se z tym zabierał.
1: W Nimskej ma niekak 1,8 milionu ludzi demencu. Najwiecie žil mają Alzheimera. A są to starsze ludzie. Ale demenza może takie młodszych ludzi potrafić. Na jednym boku mogą dostać duchorość, na drugim boku jak już ta generacja potrafiona, myślimy na familię, przy społecznych, żysi a enkel żysi wed Alzheimer pacjentów. Za nich przeobrażają się cesto cały świat, każ dostanio nicht z familie diagnozu. Że dostaną pomoc, że dają brachy w zdrowotniskim systemie, bo tam pojadają żince eksperty a potrafione na forumie na Uniwersycie BTU w Złym Komorowie. W tamnej Złym Komorowskiej chyru nie mogą u się tego ludzie sami zeznać, jak to jo dementny byś. Tam mogą uprobirować wysypny symulator. To ja możne we żincach niego aż do sriody przed sej wytzyga żasuszych do styrych.
0: Ja, ten tydzień se przecy zase z tego temu zabieramy, co my pijedasz, z potrafionymi atakami, ako opytaju, pomagasz.

0: Sobetujo było skońcnie tak daleko, dawno wycakany ten prydny zwierzyn piaco deśnie. Dla kradu wielkie szopoty końc junia su jen przesunuli na september, a to jo był drepszały rozsud, oko usłyszysza z reportaże. Cinaszcza dwero do gromady jo sobetu szeroko wytworiło wrota za oglądarią. Maria Ilikowska-Winklerowa ja tam była, oglądała na dwere a se rozgraniała z oglidarami, a tych su byli kopice.
1: Fred Kaiser kóżdy dwer a kóżdycki piac znajo.
2: Ja, das Besondere ist ja die mehr als 150 Jahre alten Kuppelbacköfen oder wie soll man sie betiteln, die ausgemauert sind wie unser Dorfbackofen oder wie der auf dem Spreeauenhof, auf dem Nowakölzhof, auch auf dem Tilsitzhof. Das sind alte, ehrwürdige Backöfen, die mindestens 150 Jahre alt sind, die aber immer noch ihren Dienst tun und leckere Speisen zulassen.
1: Wetferiu jose svijin psi bautaritz tak pemenionem weisnem piacu.
3: Ja som Stefan Nowak z Deżna. Ja som topju piac.
1: Piac jo wielgin stary groni Karinczukowa.
4: Ten ma jednu etażu. Druge te mają już dwie, ale nasz musi nie pierwszy raz utopiony być, a pen możemy piac.
1: Twarożkowy?
4: Ja.
1: Co cora piakli?
4: Cora.
1: A żyńca sam już tam pyglidał, a żyńca jo cukorowy jeści.
4: Ja, ten zjedny, dokolaż ten die fryszny być.
1: Znata kapała na unt, jo se starała we dobru atmosferu.
4: Nent nosimy ten mazenc na drugi bok, a burzomy jen hyszik cukrowasz.
1: Cała czocha geści jo już za tym peżedała.
5: Budu ho tykańce albo mazańce?
6: Mazańce. Wiedesnie tykańce.
5: Jo, a to szmekujo.
6: A to szmekujo.
1: Dobry dzień.
7: Dobry dzień, ja.
1: Czy ty zdeszna?
7: Nie, wer Jüllowa. Ja som z Kellasom.
1: A si już o piu piuko?
8: Lukec mama newe, kake es rehe. Es rehe lumpate, hatte schrumpla schrumplate.
1: Deszański szuta Niko Jarik, Jose Jaselin.
9: Es ist noch nicht mal 15 Uhr, aber das Dorf ist schon halb voll. Also ich gehe mal davon aus, das wird heute richtig toll hier.
1: Tyke na tylcyc dwerje jo był wieliki rusz. Katja Hoffmanowa jo geści pesłużowała.
10: Myśmy piakli makowe mazańc, cukrowe mazańc, a krymielowe z wiśniami.
1: A jo już dość ludzi o nic?
10: Ja? Jo, wiele ludzi. Ja se wjaselim.
11: Ja sam Elfriede, ja bytli my deśnie, a żyńca, ja pomagam mamie. My przedawamy ho, mazańce, a chleb. To jo wielgin dobre.
1: A tyke Erna Hoffmanowa jo o?
12: Jo, ja se już wjaselim. Ten tylko jest tego słowa piakli.
1: A taka psiechwatanka, psitom ją zaspiewał berkojski kor. Krystyna Kynowa a Erik Biwór spiewa tej we korie.
13: Myśmy chcieli eben taki ulit czynić z korom, a ja som taka o tak chciał na zwierzyn przyjść. Można z serskie luże smakasz, serwowasz.
14: Ja zwrócę takie te serskie teksty. Jo. Żynca spiewamy takie, że się pysznie zelene, a Anka Buświacowa.
1: Na zaziewic dwerie su zoriaki pebitowali same dobre wiecy. Rycny trenar Gregor Wieczorek k tomu.
15: Mamy zmiatanowy miazań z mandarinami, my mamy cymtowe sznyki, mamy krymieliowy mazańc, a tylko twarogowy mazańc, a uszej tego na tej opasie odjęto to siesto za tu picu, do tego piaca suane, chleb my sami opiakli, a tylko z kwasłem, tak, a koniega. Gledaj się wiele ludzi, jo se nagnało na naszą dwerie, to cakają to na tu picu.
1: Przy tom rydnym wiedrie, jo Madlena Norbergowa przyszła do deszna pekelasu.
16: Sam zażywana, we całym deszne, tak wiele ludzi. Wielgin redna atmosfera, oni są szykna, deri przygotowali. To jo wielki uspiech, a gaż te ludzie przyjdu. Pon to takie groni, aż ta idea jo dobra, a może se wospytować.
1: Pe całej sysu oglidarie siegali we dwera dweroju, a peglidali, kak Jakie ľapotky ešte megu opýtaš?
17: Dobre, že...
1: Te mešťanárie sú tieké o tenárske.
17: Tenárske mešťanárie sú o, ja to je rýdne o vedešne. Všetko dobre dajú o.
1: Kradu pône jobil dver tých grabojských bielic. Nicht niega ksieł, skomu dziś opytaś mazańce Mariany Worakowe.
18: Ja som piachła wesem mazańcu a wesem zotu. Makuły, twarożkuły, krymeluły, a werechuły, a raspeluły, a szokladły z wiercha, a bubenki.
19: Ale jo ište něco uše, jak jo. Jsem chtěla také něco optaš.
18: Jo, tak už to je šlangu. Ty máš ještě, vydaj máš ještě něco krnuš.
19: Jo, ale to jo rytně, až vyště jo. Na vašom dveře.
18: Jo, no. No. A tím se spadovat to lůžu, nebo musí víš. Já jsem je tady čach, až já jdem te masa, se ono šlos. A pen jsem ještě pěkla těch je chleb, a tam mají těch je, ještě skipky, nebarou ještícu a švauc. Frišny.
1: Tyke Kerstin Günterowajo była księta tego twarożkołego.
19: Koga te prawieskie o księ na tom dwerę? Twarożkoły tykańc.
20: Ja, my gronemy mazańc.
19: Ojo, bejnie wiele ludzi, jak na ten tykańc czekają.
20: Wielgie, wielgie.
19: Jo, mienisz, aż jeszcze nieco krydniosz?
20: Jo, Jan Kusk.
19: Dobry dzień.
21: Dobry dzień.
19: Jeszcze wy zdeszna?
21: Nie. Czylowa.
19: To szyknie, te babie hu. Myśl, pęć się ulicułaś.
21: Ja, wiele. Ulicułaś, a gledasz.
1: Schultkojc Reinhard jo kradu išći uojiv ten lepši hapšenk.
22: No jo, on som se dich natkal.
19: Jo to zajemne, tak na te dvere pegledaš
22: neke? O, to je redne. Inak nega, šije ata na burskim dveru.
1: Ale raz jo bil tikanc abo mazanc šen. Dieter Pacich z Brjazyna musi drej docakać ten psiducy świeżeń piacą znowa, albo...
23: Z tym tykańcom już wszystko wydawane, już nic więcej dostali. Musimy doma ten tykańc, jeśli moja żona je piekła.
0: Jo, wszelsza dere jo se raži o predny svižin piacu, dešnja, ako sme słyšali, na činašťo borskich dverach su pobytovali mazajnce, ale teke jezu, ako s tvarogom kulki, pizzu a druge. Při gažbie svižinja jo domu Nízky muzej pobytoval dopodnia v ježenje, a sarski cukar jo ulicoval vo cukach. Při kradu rednem vietre jo veliki nawal luži z bliska a stalokom jo gžbu doživiš jas dešno. Maria Ilikowska-Winklerova jo povedjeva.

0: Teschański Domuniski Muzej treba waszu pomoc. Wiednica Katrin Švelina wam ulicuje, co ma na učobie.
1: My mamy kowalnię w muzeju pod kowym niebiom plac starego luda, a ta kowalnia aż do niej ta jeszcze nie jest gotowa, dokolaż ta stara kowalnia jest zbrojona. A my co my sobie te pieniądze za to używasz, aby my te kowalnie wopnowić, możemy za to trzebamy żelnieści materiał, albo tylko honorar za pomocny kraju, a za to, co my też te pieniądze używasz.
0: Jo, rano srežovikovu kobalnju, kši obnoviš v muzeju pod kovim nebjom stare lud dešnje. Stare rucnikarstvo ga stoj na prednem mestnje v tom svojanskem sedlišču. Gošči njamogu se kobalnju jano ogledaš, ale deje teke mec se sami uprobirovaš v workshopach a šo okovo starego rucnikarstva zgoniš. Jo, a co by deli gotovaš? Vet gobocovaš v internete za to, što přichodne Mütter Nimski Zukunftspreis a to aż coże projekt Starego Luda pet Peroważ a to pet BBB Bank Zukunftspreis dybk.de BB Bank pet Peroważ tożtom ramiku projekte w cewi Nimskiej k temam przychod, klima, obswiet a kubanie. Wetnięta aż do 14. oktobra maszo za to cas. Jo, a dalszne nowości z mio Grigor Klim po muzyce za was.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: Fuhrenkongress ze serbskiju rezoluciju zwada dla gruntowych tango we Janšecach a serbske nazemske koncerte su se zachopili. Ku tema dalšim temam nento vici a ojo Gregor Klim dobrze. W mieście Helsinki osobitu skończył letosny 70. Fuhrenkongress. Na zmakaniu zastupników europejskich autochtonych mniejszynów supiedali miasto drugim w oszulstwie. Obzamknuli su jednogłosnie rezolucję, która wspomina aż ma se serbska rzec jako żywa szulska rzec zawieścić. Wycakują wetbramowskie a zakskie lepsze redowanie a nażijają se z rezolucją na wicie petpiery, groni przedsedary domowiny Dawid Statnik na kongresu. Na letosny kongres już świecka mniejszyna we fińskiej przeprosyła. Janšecka gmejna přemyslujo gruntowy dank mecnie peušeš. Petrifione by byli šikne obsežarje gruntu, nic pak rolnikarske abo golnikarske zawydy. Zawinujo to myżna finansna žera. Žoveto aż jeden obsežarje gruntu we gmejnie joskjaržo přešivo tomu svoj gruntowy dank zapłasiš. Problemio dankowa zlicpowanka tego obsežarja obšimio wieci ako powecu celeje dankowie zumy tej gmejny. To kroni ten obsežar ma tak wiele gruntu, aż by musiał zapłacić niekako nad 5 000 euro danku. Te peneze by przyjdujące leto fejlowali. Aby urównała fejlujucu sumu, by musiała gmina za leto 2027 danki za obsežarjo gruntu peušiš wet 250 na 480%. Alternatywnie by musieli gledać, że mogą żarić albo chęci namakać pieniądze. Potem bużo widzieć to grono we finansnym ubiarku w Janšecach. Energijowy koncern LIAK zachopił Žinca net 3 wielkie projekty. Žinca startuje twarzyć nowy bateriowy skład. Na gruntach Janšeckiej elektrarnie dej nastać największy skład w Europie ze 4 gigawatowymi stundami, z tymi by mogli po natwarzeniu 1,6 milionu domacnościom librować za 4 stundy milinu. Równocześnie wyswieszył LIAK Žinca na niegaśnych brunicowych gruntach Wiecznikowy Park w Rjasniku, to jest niemski Bryznik, a Solarny Park w Berowie, Burau, Plabarszcza. Niegaśne ukniki Dolnoserskiego Gymnazjuma a serbskie rozszerzenie je uszy je szule szakorakich generacji susy sobie tu swojej starej szuli w Hoszybuzu zmakali, szykne su swoją czasu w szulskim korie albo w spionej kupce spiwali akcje przyrodce leto dla 5-70 szulskiego jubilija gromadze ako kor absolwentu ustupowaś. Trójkoletna niegaśna muzykowa ceptarka, a wiednica szulskiego kora Waltraud Stoltowa ja projektowy kor założowa, Gerald Schön w Dolnoserskiej Kulturnej Akademii projekt petpierujo. Jadna przyjazdcza w spiwarku, a spiwarjo jo na prednej próbie było, dalej niezajemcy mogły się jeszcze przyzjawić, przyjdu za próba jo końc novembra. Z koncertom kura Lipa w Slepem Josecora zachopio riet letosnych nazemskich koncertów domowiny. Pona Żula, niekak 90 gości, o koncert dożywiło, który się nawidowała Jadwiga Kaulfürstowa. Zaklinzali su sztucki z oratoria na leczo, a teke popowa muzyka, publikum joszake głosy sobą spiwał, na przykład Slepe tojo Rjana Wieska. Teke we Zalowie, Zala Onymski, jose wetmio koniec codziennie nazemski koncert ze zisicymi ryjami, przy przyrucym nazemskim koncercie, przyrucy koniec codziennie ustupuje kor Dolnoserskiego Gymnazja we Pszynem, Mysen, Plawietuszowa. Jadro. Po chłodnym a szerym zajczu z miastem zase słońca pokażą a topsienika k 17 gradu pokażą mój termometr. We biegu wetpołudnia burza jeszcze redniej, a wiecie ogląda podobnie po zimnej nocy z 9 gradami stupa temperatura wiecie zase na 17 gradu. Zmijamy miks z mrokawami a słońcom, a we biegu tydzienia burza jeszcze raz czochu szopnie.

0: nawěže tam daloko přec wet zwuconeje civilizacije. Also to jo napšaudu takie dožywienie, żeż nie dostanjo skuśty żyn.
1: Gradu wesebne dožywienie, gradu wesebne serske blido musimy gronić. Co jo ciel?
0: Ciel jo dožywienia we přirožem jež a weto, až serske luže mogu tam se smakaš a takie dobre nevšetne dožywienia dostaš a weto se rozkranjaš we serske rjece a to bužo. Samo gašme ježome sliet a mežeme te gvesta na nebju vižiš a se rozkranjaš, ktere obraze to su, to se stanjo šukno we serske rjece.
1: Dlatego takie zachopio se serske blido wicze zegar 6, ale bożko to, co my już przerażili, szykne miestne są za leto za pełne.
0: Tomu tak jo.
1: Ale jo to znasz możność, że przyjawisz już za drugie leto?
0: Na sobie, dokulaż to jo zaredowanie związane z kupku domowiny w Nowej Niwie, a te luże przyjdą eben z Lubniowa, z Chlopiszczą, z Woswiercha, z Czubca albo z Biewej Góry.
1: A gdyby nie to drugie zajmce byli z drugich są, jo to pentekę możność, że przyjawisz w szuli, albo...
0: Jo se wie, ale ja musim tam šildoš te prétne ako přidu, abo se přizjavijo, te sú im te prétne, ktorýž mögu sobuješ.
1: Po takém musíme chvátaš, kaž. Máme zájem za to. Po takém bužo víče v Nui Nivie, kradu vesebne sarske blido, miestna, súpone, ale za přidu celé to by mogli se ešte přizjavíš. A o tom jo informirovala Uta Henšelova, viednica šule za dolno sarsko rec a kulturu. Pen viele vjasela, že címe viele úspecha.
0: No, ja se nažijam, až to se ražijo a bužeme pen vížiš.

Serbe bydle we Łužycy, to wiemy, ale Serbe ga bydle teke na drugich miestnach tego świata, ako we Texasu, we USA. Tam bydle žińca išti pytomniki Serbo wesebne z Górnie, ale teke z Dolnej Łužycy. Jim se groni Texas Vents, pred uši 170 let su udrogovali do Texasa. A ten końc tyženja na to spominaju na svojom vesem a čižastem Rendish Fest, to je wielki wiesny swieżyn w małym mieście Serbin z muzyku Riu, z domacnego borskiego Jezu a serskimi tradycjami jako z upyśnieniem jajo. A w tym swieżyniu a serskim żywieniu w USA słyszysz o ten tyżyn w naszej muzyce tyżynia. Teka gaż serska riec tam taką wielką rolę wici nie grają, to wiedobnie jo dali żywe, a w tym spiwają w spiwie, ako nie to słyszymy Walking Down Windish Roads.

Strategiska kupka Serbskiego Instituta Sroka was učobnje přepřesujo na přiduce zmakanje Serbsku recnu revitalizaciju organizirovaš, koordinirovaš a analizirovaš, to je cíl kupki, strategiju za to užívaš, kšie gromaže se zajmcami zase 22. septembra po takém viče vedpodnja z egerpejších až do viacora vesemich a to ve biruje Serbskiego Instituta w Chrzebuzu, to jest przy Grodowej Cerkwi 2 Hovemiście, a link teke zase przygotuju tak, aż możesz się teke digitalnie obżylić, każ link trebaszo, by dejali se w Serbskim Instytucie przyzjawić.

Aż zabieramy się ten tydzień z demencu, to sme wam na zachopienku programa kwieści dali. Wicze ulicują nam serska fararka a duszepastorka Slepianskie Wesady Jadwiga Malinkowa. Na kaki pat my żawina potrafionych przeweżować. Z nią pejedą jo Grigor Klim, który wierzowa się wicze teke przez program. Ja se z wami rozognują, ja som Ania Kochoć. Życzę wam dobry a uspieszny tydzień.

0: Sachska. Serbski Rozwóz.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Satkula. Dobry wieczór, Mojina.
2: Satkula.
3: Franzos, se ty hiže raz nešto dlieve v Ukraju byl?
4: Hej na wieso, Hanna, ale hadže dženci šo přeco jen za dole. Maximálne jenvaj tydženaj a potom bych tam zase prič.
3: Tak krótko, wyszy mu przedstawić jenom miesiąc, albo co lito by w kraju ostać?
4: No hej, za niektóre tydzień bych się to już przedstawić mu. Jestem już na jednym, albo tamtym rianym bleczku był, gdzieś bych szun troszkę dlej utrał. Ale wiesz, na końcu je tu pola nas we Łużyce najrzęcio.
3: To masz prawie. Ale co, gdyż so jenoś na dół do w kraju nie podasz, ale za całe lito, albo samo jeszcze dlej?
4: Hej, Hanna, runie to je nasza dżensisza tema.
2: Zatkula!
5: Start do tydzienia.

0: Zatkula.
1: Hej, dobry wieczór, młodzina. Dźensa zabieramy się z tym, że serbscy młodostni we Wukraju činja, co tam dožiwia a kotre lepšiny a nielepšiny žiwenie we Wukraju ma.
2: A k tomu staj Franz a ja, Dźensa, dwie serboce tu k nam do studia przeprosowaj, kotrež ste so niedawno hakle z Wukraja wróciwaj.
1: Z nimaj budźmy się so nedom vo jeju nazoniniach rozmówić. Kajke byše žiwenie tam, što je so im najlepje spodobało, abo snadno tež nic.
2: Ale smoj so tež z drugimi modostnymi rozmawiałoj. Cywy dżyn smoj do daleko swyta telefonowałoj, a smoj zoniłoj, kak Serbia, kiż su tu czasnie we Wukraju, tam żywi su.
1: Ale predat statujemoj, nie sme moj wiezo na hućbu zabyć.
2: Za naju by dżęca, za naszcze wusowanie dżęca, by Klaudio samowite, Klaudio so, što su nam dżęca rejano wupytał.
3: Dobro večer, Modžina, haj, Hanna a Franz. Da je že vusovanje startovalo a ja sem dženca zamovite za hučbu. Tuž zaspeva nemski hučbnik Alvaro Soler, banger z 2016, Sofia. Wieso tež so hodžace k temie je Hubert Kola tu pola nas, hun ma spev Tuž viazaj vačok sej za nas. Shakira spiewa Daj Daj, to jest spiew letuszych światowych mistrzostw. Hej, wszystko to oczekuje was w prynej godzinie. Netko piskamy pak najprede troszkę starszy hit. Dr. Taste jedzie do Dublina. Wiele wesela.
0: Zatkula.
4: Szantamne. Ja, wos tu dwie.

0: Při namaj w studiu stej Jensa Mila Dziswokec a Hanna Nukec. Woni stej so, kaj smy to runje zonili, do Wukraja, do Nižozemske, do Španijske a Indonizijske podali.
1: Haj, nětko pak nas wieso tež zajmuje, kak je jeju živenje ve Wukraju takle było. Mila, ty se prede, mi hiđo přeradiła zase ty w... Doto zase w Nižozemske pobyła, w Norwegske pobyła. Haj, što je ta stavizna za to?
2: Tu poprawny plan za mnie byście jako operka w Norwegskiej działać, tam byś pod też jeden miesiąc od novembra aż decembra. Tam pa ja so nesem tak z moim hustym nanom, zrozumiał tak, co się ja w prynym tydzieniu iżo wupowiedziła, a potem zastanęła, a w tym czasu sam zna zapocznęła online za nowymi alternatywami putać, a to ją mnie na jara przeczyna nimska swojba z Niżozemskiej na przyczość iżła.
0: Po takim troszku zbożu, niezbożu, dodam niko dobro namako, ale nie pomo dobro, nic na to troszku cieszę przebywać. Hanna, jak potem by wypada, co si ty cyle dokładnie czyniła na twoim w Ukrainom lecie tak raz?
3: Ja jsem byla naprzed 5 miesiąców w Barcelonie, a jsem tam jedni szpanijski pistorniku zdziwała. A potem jsem jeszcze była jeden miesiąc w Sevilla, to w Andaluzijskiej, a jsem tam do jednej rycznej szule szła, a się tak szpanczynu kuzbole nauczyła. A potem jsem jeszcze była w Indonezijskiej, a kiedy jest naprawdę ze jednym nakrebetnikom, przez ten swój kraj, kusk jeżdżyła, się tą kulturę, tą rycz, tą rano krajną obladała, a się kus lubić doła, a doła się nie przeczyła kuczyniła.
1: Hej, nytko pak ty zajmowałeś na runę za młodzinu, jak staj się to finansowało? Also, Hanna, ty swoje pysto, oni działa, co ty tam powiem, zasłudziła też nieco?
3: Hej, also, bo ty pysto nie się na kurzu bat nieco zasłudziła, to panie genera dosyłało, tylko się miała tam, ty dobyła kus budli, czas i ty żyjno im tam kus knatwarić, a to dla, się miała ty, dzieciacy pines dostała, ale ty znowu do to się kus knaroma działa.
1: Hamila kapota tebe bo?
2: Bola me byście to tak, że sam ja po tej hostni swojby żyła była, a z tym pon bydlenie zno inkluzive mua. Przy tym se ja też dostała jen miesaczne kapsle pines, tun se ja za jutrza za pośrodku na zastaranie używała, a z mojej swojskich nalutu anich pines sam ja pon po niżoziemskiej a belgijskiej jeżdżyła, a se szelkawicki wobladała.
0: Jak to finansjalne tak wypadało, że nie tylko prawo, bo jeszcze się wyprawiło, że do to wiele naromadziło idzie, że dobyli, to ta bieży się przez organizację najwłuszczysza, tak, że tam dobyli do to tez na jedną większą sumę płacić, albo jak to pan tak wypadło?
2: Za ten program w Norwegskiej się rozpoczynał z jednej organizacją, która się na operę wusmerana, tam się ja ponty nikak 200 euro płaciła za ten spostrzegano, dokiż pato pon w tym czasu w Norwegskiej sami nie lubiła się ja pon skoku trzeba jedną alternatywę, a to się ja pon online z jednym programem, który szryka Opera World czyno, a to ja cyle zadomo, a pon im na swojski ryzyko so jedna ha spostrzegkuje, a tam ja nie jestem niczo płaciła.
3: Hej, ja jsem si to šo sama organizovala, jsem jedno rytum pistónu napisala, abo jacero pistónu v Barcelona, a potom jsem ja ladala, a potom tam je dve obšiuzali, a potom jsem ja se za dnienu rozhodila, a tam dživat započnula.
0: To pan zaujíš ještě mo trošku jace dživat, nekde například pola mile, tam si to víš poprom, pan jane šupatač, abo se napřipravene.
3: Hej, to ty kus čas pon treba, na ten vodmu čaká, čala, čaša šotrichy, ale pon to šo šo, a ty jem tu te budle nosi pon ty sam potač, to šo nebe tak lohko, ale...
0: To musím, že možno k mojim příchodnému prášeniu. Jak daleko předpolu se si to pon doba, to šo také organizovač, kdy se to započínala s tým predáci, se to vidžala nekde se měla v Ukraji hýt?
3: Já jsem v auguste, loni jsem měl lust do Barcelona, a do toho jsem měl oko 20 měsáce započnula, to šo plánovač, organizovač, a pon je to ty šo klopovalo na koncu.
0: Ok, das ist auch dieses zwei Agenturen da gerade do kontakta stajła pani raz?
2: Bola, my by to troszkę pożdże, po prawie prajtak zaje, kajś możno, tak zaje, kajś ta idea z tej, co je nechces jenie organizacją, albo ze z tym planem rozestaj, bola by się to też nieka kaj pohane, ze se ja 20 miesiąca w przedpolu to spoczynała, bo tych agenturu papon Szelke Witzki kus troszkę dleje traja, kajś na przykład co dokumentacijskie wice, detalje o swojskich informacjach, ja sam ty doba zaručić, że ja nie jestem do to zno wyjazdła, albo niekajku pokutu miła, a toż chwilu traje, do nich jest to co dokumenty zromadzie ma, a poprom tak zajekaś, można dwa miesiące też to zajekać.
0: A po takim dojšto.
1: Also ketro velik domu suša po takim so z letom v Ukraju so na, tak rec na to přijot uvač. Dobište Hanna Nukec a Mila Gisokec, oni rozpravjate nám dženca vo jeju doživjenjach v Ukraju.

0: W běhu wusowanja budźe wam jeszcze napadnąć, zo mamy tu haj cyle jara wólku wahu na żonach, što już nastupa ludzo, kotrzyż du do wukraja. A przez to, hoj, mamy nytko małe napraszowanie za was. Musimy męczyć tu jeszcze telefonowali do swyta, a to są wszystko jedno żony byli. Przez to jest so Leandra raz troszkę do serbskiego kraja podała, a jest so raz Hulcu wopraszała, ale też troszkę Hulcu. Czego dla woni lidma do wukraja tu?
1: Hej, ja si myslu, że może to samo na tym zależy, co chce ten dynom zapoczyć studiować, kus czasa lutwać, a pod dynom hejt brzy wobać po tym, co jednory, że może to si pon hejt jedno żywienie natwarić.
2: Znano oni jednory, że lust na to nie mają.
3: Ja si myslu, że oni husody nic tak samostatne były oprawiają. Oni trzeba ja dło, że planować, tylko trzeba się znają. Ale to są tak spyszne, że na rozsudy nie można trichić, tak jest to, hej, to są holce zna, tutaj spieszniejsza.
4: Hej, runieście słyszeli, że se holce myśla, że dla so holce tak mało do Ukraja podaja, ale wiedzą też ważne, że holce k tomu praja.
5: Also ja muszę sobie przedstawić, tylko że ich a znana tak jara nie zajmuje, a b, oni znaczne dzieła, które żeby tam czynić, bole holce zajmuje, hać tych holce.
6: My to tak nie zajmuje, po prostu tam hinieć, idzie.
4: Hej, zawieszcie dała ja hiszcie dość dwóch przyczyn nic do Wukraja hić.
0: Franco, jak da ja to pola tebe? Wszako se przyczyny leto z szulu hotu, sy organizowane dość, albo lepszy też na hotel mama?
4: Na hej, also direkt na poszuli chcę ja se z pilotem stać, to mam ja poprom za kytro krótce plan, a to wola, ja tak prawie nie mam żaden czas za Wukraj, albo też necham.
0: Ej, gut, a jako pilotin ty tak dość w kraju, kosin, że byłem prawa.
4: Dotrychi, hej.

Apropos Hulce, noch chcę doch so do Wukraja podać. Jedno Hulca smy haje minne abo bulle na Instagramie widzieli so jowym dojszto we Wukraju popuczu, a smy jemu też pisali. Poprom byszy też plan, so mamy ja dżęca tu w naszym wusowaniu budla. Nadzie so to nie cyle tak wudała połyszcze, potom woczerosze o nie so jacy dojszli, bo takim tukam raz na to, so hej, wun zajšo sic, jac nima hač ja si myslju. A přesto sme si raz myslili wobladać, že si jeho raz sami na Instagramy, tam môžete si raz wobladać tučasne, ja wun v Nepalu popuču a překročí tam dženca runie jeden z tých pasov, cí tam miso zda vujkých dava ja, jeden z tutoch dženca překročí. A přesto kontakt nie tak lohki tam hin. Wobladać si raz sami. Na Instagramie rika wun Matthias, dybk yes, dybk yes, dybk yes. Hoj, genau. Snano mamy ja pożyczo jeszcze raz pola nas w studiu, abo tak. Na górze wat jara jara zajmą, wypadasz też wun tam szocini.

0: Nětko podamy so do juho-zapadneje Afriki. Tam je tu chwilu mjenujcy 18-letna Madlenka Zimmermannec.
1: Wona przebywa nětko nimale 4 tydźenjow w ganskim mieście Ofinzu. Madlenka, witaj. Rynie zo, sy sy ty czaso. Madlenka, rozkładź nam emocje z krótka, co ty po frągane czynisz?
2: Ja tu żyję od Weltwärts programu są, a ja nie swobodne lito w Gane czynu w jednej szuli.
0: Okej, okay, ja rozumiem, a kasy ty na to ściszła?
2: Ja jestem wydała, że jestem co, ja mam precz od doma, precz od Niemskiej, a potem jestem ja w Knili Coblu i ryczała, a ona ja mi potem pokazała, co do opcji udała.
1: A ty się prajesz, że twoje swobodne socjalne lito, tak, nikak, kusk, jak ta poprom potem taki szynny dzień po lata by wypadasz, to są twoje nadałki w tym socjalnym smiery, nikt tak rec?
2: No, ja dopona stanu, a potem od 7 godzin cicci jestem ja w szuli, a tam jenu wyczaku podbieram w jej riadoni, te szulery sobą wyuczują, a potem od popołudniać już mam ja swobodny czas, a tu przebywam z moimi sobą dobrowolnikami. No.
0: A ja, Madlenka, kajen si to potom poprom organizuje? To si preto so nas pomijo, to si to přes jednu organizaciju čnjo? Financuje ta to tebi? Te lite napšikvat tam hin, habo tvoje budleno, tvoje ješ, šuva to šo zapači, ka to běži?
2: Also, ja sem žil od Weltwärtsprogramma, a to je od BNZ. A ten štát přel za přesto 5-70% tých kuštov. A ty tam mám 25% ju sama nošeć přes pieniežne dary. A tu budú jenej svojbe a ešte tak je to so šitko ta organizácia potom stará.
1: Okej, zaujímavé. Madlenka, musí tiež zanili zo svičište přichodne týždeň tvoje čiat na tie národniny tam vegane. Budeš ty to pon tam tiež nekak s nekotrými ľuďmi vo svičiš, abo kak ty tiež svojbu komunikuješ, dokáž musíme tiež nové předpolu vedeli, ta komunikácia nie je celé tak ľohká, musí pon doláš, že nekak jem buď namagali na tebe zvonič, kak to pon tebe tak odbieží.
2: Also moje narodiny svědčí mi to tak vůně myště od Gány. Musel s těmi tamomi, s těmi dobrovolníkami, trichím oky tamom myště budla. A s komunikací, also jo ryč je krajná ryč, poprom jenřešce, ale oni šíce ty tví ryče a tyž měsovu tví. Ale mus ty svojbu a tak jenřešce ryčímo. A to już po pomyśleniu, że funguje jenoś telefonowania, tak ją halt kuś czeszą przez kuśtę, genau.
0: Hey, Madlenka, w pozadku mu słyszymy, ludzi ryczyć, czy dziadę unesę?
2: Ja jestem moje stwi, ale moje okno na ten gang do prytka, dżo. A oni usta wąka sejdża, waria, weszły, czyna. A ten to jest wygodny dzień, to dla słyszycy doma.
1: Po takim szacu na szczelu spalałaś.
2: Ale ja ty na wszystkim myślę, bo ja masz ta szkoda direkt przed mojej dłużej.
1: No hej, da tu bucz nie odaloki, to ty rynę, bo ja poprawa.
0: Hej, Malenka, ja poprawa wulki dżak. Hiszę raz doczasne, wiele zboża twoim narodninam. Hej, wiele wesela ty byś tu wygania. Hej.
1: Dziakuję. Dziakuję, że to klopało. To wyszła Madlenka Zimmermannec, która tu czas na socjalne lito w Ganie przewiedziała.

0: Nětko pak chcemy so jeszcze troszkę dalej do świata, a to do Irskeje podać. Tam je tu chwilu Karla Knopec Gozac, kotraż je w jednatym letniku, a swoje szulskie lito runie w Irskie przebywa. A so bychmy zonili, jak so je tam dzie, a jak takie w Ukrainie lito z coła wupada, smy z niej telefonowali, a telefon narali. Witaj, Karla.
1: Witaj, Hanna.
0: Mnozy se przy Ukrainem liczy znacz, gdzieś tak myśla, okej, ja będę niekiemy do USA, do Kanady albo do Australskie. Czego dla jest so pola tebe runie Irska wudo?
1: Sym przez przypad na Irsku przyszła, dokiż sym na Instagramie jeden przynosz, bo tej organizacji widział, gotryż w Ukrainie lita przewodza, a tam sym możność ma sobie raz małke kniżki skazać, gdzież są wystawice rozkładzone. Na końcu dobrach jeszcze kraj uzwolić, gdzież sobie przedstawił lito do przebywać. A tak sam się mez Kanadu, USA a Jędrzewskiej za Irsku rozsudziła.
0: To na górze patiara cool klienci, niż to skierę hej, neuschytne, bo ja raz rekwa takle so słyszisz, okej, okay, wasowy du do Irski. Ja sam Jara przekwapena była Jara Kulna, że to ja to słyszała. Typa, wy zakodzisz tam netko też cele normalnie do szule, szako sy ty jedna tym letniku. Jak to by poprom twój prynny szulski dzień tak? Cele no ludzi, jak to za to by by?
1: Aj, ten prynny szulski dzień, je, wy za zaszczyciem prynny szulski dzień hacz nieke za uczoro, albo za szulero. Wy za sym Jara napiata była do to, dokiż sym w cudzym kraju, su do cudzy ludzio, a wy za też cudza rycz. Ale tego kaśnie przemusli, jen pon na końcu go nie może ja cały dzień dużo przemuslić, dokiż by się ten cały dzień pełniony ze z nowymi impresjami, a by to było, że jen cool nazwano, jen prynny wszystkie dzień w cudzym kraju mieć.
0: Zawieszcie na niektórych dybkach też troszkę przeżada, co w prynnym wokomiku się może przedstawić.
1: Tak, na kurze patrę.
0: Stoda jest na też kompletny hinak, hacz ty to takle od doma znajesz.
1: Hej, also jeniczka wycka, gotra się wychodzi hinak, je tuta szóstka uniforma, je to tu z właśnią szóstką uniformu na szulach nosyć. Oh my god. Czekaj, mam kurz, Hanna. Ja do mojej handy, warte dać.
0: Oh.
1: Sorry, hej.
0: Hej, po takim dalszym wiecku, którą możemy irskim szulam dodać, telefonować, tam najskiery mesmysz, kajśmy nazonili, dola handy dostaniesz po szuli za sobą roczo, to smy zonili, potem po takim żaden strach, kala ma je telefon roczo, a w, hej, nydom, boze, słyszycie potem, nie osiemnicy, bo dokładnie 50 sekundach.

0: Naša tema dźensa je žiwjenje w Wukraju a za to sme sej Milu Dźiswałkec a Hanu Nukec tu do studija přeprosowej. Šakojo Hana a ja tajke nazonjenja kaž wonej nima moje.
1: Što by te najwubjenče do žiwjenja kaž šomej?
2: Ja dom prajeć, że w Niżorzyńskiej są miałem jara nieoszczędny dzień, my od dziś są mi nudom dwie dyszczy zranili. Ja doto nie jestem, a potem tydzień nie jestem żadne strotniskie pady, ale na tutaj dniu ja są rano najpierw posnydani ta holczka przy suat we wopsunu, a se hubu wodbiła, a co a krawa była, a potem poponu smo byli w w przyrajkaniszczu, a tam jest ten hulc, ja okolę z Rupanu, a z nosa krawiu bez końca, to ryka jara krawy dzień.
1: Seda, to pora na kie działa?
2: Haj, haj, po dzieci to cyle skoku działa, nie byś dwie, a cztery lit stare, do pon skoku działa.
1: Aso, no haj, gut. Hanna, kawa to by wypada.
3: Haj, ja sam skoro na jakąś kurilniejszą dożywienie dożywiła, musimy mianować sobie indonezyjski na jednej 4-dniowskim wulecie ze strzomą boli, a potem smo tę noc dożywili, gdy są te żomu kus wecze boli, a smo pon ze 30-40 modostymi tam dołożaszli, a na naszym madracy są tam leneli, a naraz smo się noce wotuczyli, tylko są tam siedlka wołali, haj, pójdźcie siedle, ta woda do tego trzoma, u noc bieży, a pon co tu bieży, siedle bieży, smo ein Boot do ruki dostali, hast du beli pon chiroma jet und wodus dort schon mal das von Sherpa zu so never modelle schli. Hai wird dem wo komiko dann wird tag jortne alle ne bottom so mo wurde wurde wir mit dem dummer smash.
1: Da neckli die tag jortne das war frei ne.
0: Geht dran nehmen na nutzbar. Es da i wo i dwa na sto chini wo je sto is do to i se jene ne se chini wo je po tak gem na sto novo neka u sporto družinu aber tak se tam na sto naukno so no
1: schatzele kuriosne
3: also ja sam naukwa tam surfwatch also muss doch heute muss an rit die hai hodine salia und dann kuje jin surfali hajak so will es es napawami nurili hase smokimi jrautsami.
1: A to cool klinci.
0: To na baltijski moru ninja.
3: Na żelic.
1: To jara cool klinci. Gaby to takie zoty bo? Co to strach prady tych myła, albo?
3: Prady tych żrałcu, nie, bo powiem nic. To by takie normal, tam są szyb, bo ty wodzie stali, a tutaj takie hacacz. Nie, o tak funkuło.
1: Co ty ma na szopsi myła? Ja na zwrę?
3: Haj no no pału. To wiara zwyż. Ale nie, o żrałca nic, nie.
1: Mila, nieke z moja nieszcze najhubieńsze nazony na słuchu, li masz znane tych jeszcze jedne kot so najsmyślniejsze kot so tybi najlepiej lubiło.
2: Hej, ja miach trójcy łopet od swójbnych ha przeczelków niżo ziemskie ha kaj so to tak da su tam no kanalu a ponien po tym mistrze rady jenu czomiku czaru turu czyni ha ja sam trójcy ze samsym czomom ze samsym szoferom popuczu boa ha po cyczo raza jom po praju hać to przyjo na raz.
1: To jest jara cool klinci. Co ty pan moja to jest na tym, co jest, bo to jest woł tak.
2: Jasne, no ja rabile mua spoilować, a prajeć, ale wyzorjene przyszymne, szymne dożywino.
1: A to ty troszkę smyszne. No hej, po przysionym spyły słyszymy się z naszymi hoszczami, hiżokę posadnemu razy za dżynca wieczo, bo tak im własne jeszcze przy radiach, a dajcie się jeszcze posadną moderację z nimi lubić.

0: Nětko podamy so hišće dale do světa. Tam su nekak 5 hodinow za nami, mjenujcy do Južnje Ameriki. Elena Vaurikec z Radore je tučasnje w Chile a ty z njej sme dźensa po poniu telefonowali a telefonat narali. Witaj Elena, rejnje so je to fungovalo.
1: Witajcie, znowu žico.
2: Elena, mosmo čera widzeli na Insta, zo so ty była po poču w Ando, abo? Ja to praje? Nieke pa nas jemoku zajmuje, šo woko dokole sa twojo dožiwina tam poprom w Chile.
1: Ja sam so za jen au pair rozsudziła, jako moja w Ukrainie leto. Ja sam tu w jenie słyby żyła, ha, kiedy jem na te dzieci, ha, z nimi tyle jedno raz, siedny dzień przekroczył, ha, przy tym, ha, wienu kulturnu wumenu mam.
0: Elena, prema, Chile, to nieke jen cilę no kraj, tak za tebe, my jako Serbia, muta ty, tak usta do swyta, bo nepsin, że ma. Što bi tvoj največji kulturni šok, jako so si tam dojeva, samo na prednjim dnju, ali tak, so to nešto mela, što še tebe upođe zađivo?
1: To je češko. Tak pravi jen kulturni šok, ja nisem mela, ne mi je spravno prajeć, ali sliša me, haj preto zato, neke teši še zađive, jo cilje je nore, da na ekstremna botu renoški še tu, alzo ja sem nedome tih prinos těch dach, kde jsme byla, co mi to a svojba představila, ha, a ještě přijdu jenom Bobby Maja jenom, ha, ha, je to jenom kus také vůprašuje, co by to mě zadžívalo dvůde, kdyby se to žila vůpad, že celé ty tu lidi za mě byli, ha, ha, je to jenom lidská bo, tak fajná ve ty svojby, to jenom, ha, je zadžívalo, na stranu prač.
2: Ja, sie muss so tam so nimmske, die ich zille erinnere, ne, sto zille, zille drühe, so tschinne, die ich steuersch, nastupa, zille erinnere, pschätsche, ne, sto tschuek, oder wusstas, was ich so hätte, drühe, hinak. Ja, sind potom da getrusch, gubschi Recherche an, mit ich ich stupet, ne, so, chile, die ich jahres nate, sa, wüsshoko braude, potom, ne, sto tsch, sehmere, schrinno. Dam jen małe fun fact, ja sam raz bola da obosene zeme żyny w Chile, Mirichu Jensa, ja na 20. septembra, a to w Ciojin Becha Posta. Tute duc by jenu magnitudu wod 2,8, a so praje so wod nikak ci jako człowiek takie zeme żyny zaczuwaś. Masz tyż też do nas tu ba takie tyż troszku respekta, albo znacz tyż wywysti miryku stracha za to, co udożywisz?
1: Ja sam znajdę sobie do żywa. To nie jest od dziennikarza. To jest lepsze. Mieli przed 7 dniami też jedne kus wieczer. A ja sam poprom strachnęła przed żywa. Haj, ale po jednej rozmowie z mojej służby są na trajli, to ja ją halt przyjdę. Te ludzie są na to nastaja, te oczekwane, te kierze są na to tvarene oder utvarene, so so nič ne stane, ha, nije, to je mi tvoj, bofo, da ja tam strah nimam, ha, ha, je to, ja ne vem, mislim, da še to tako zle predstaj, ali to je jedno še kutki voko mika, po njo nimo to odlado, po radku.
2: Když je nekaj vopravo, že je moje nevečje zemre žrne, viš ti v tem bade, što, da biš ti činš, da se brate se mjo eno razmo z tvojimi, haj, s tvojim hostni svojbu, so oni ti bi kus razkvadli, što je potom vopravo, že ti prine, što ješ ti činiš?
1: Na kožu pa, da sem ja v kježi, da bi jen rum potač, oder co da jedna ruška staj, ča, la, niče na jedno hore panč ne može, abo vuko na jedno nekipna. Jeli sem ja popuču, pan da bi za auto von, ha, na bok so vstupit, zo, jeli za auto kitne, zo, so niče ne stane. Diš in vari, přesu v njo, zo, punom čudom čini, da bi šte jako prinov hodit, da je tun, von Hasen, ha, jeli so su djeci, vi so, pšimni runa, vi tutem času, da vi so tiš škitač, roma džedankač, tak spiš nekaj možno, ha, haj, so, poprom, japsne, ja.
0: Hej Elena, hej, zapadł bo za telefonat, muszę wy za nadzieję, ma za, ty żadne dalsze zimy, żrynia, dożywić nie trasz, ale zajmiecie nic jak jara. Ha, hej, daj si tu czas sam lubić, a hadżo boze, dziękuję.
1: Dziękuję, boże,
3: boże. Dziękuję
1: wam,
3: boże me. Run, boy, run. This world is not made for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run.

0: Haj, dale podamy so netko do wukodneje Afriki. Tam się była tu chwilu mianujcy 18-letna Hilżbieta Delanec.
1: Ona jest so 5. septembra na dobrofujne lito do Tanzanii podała, a bydli tam netko w bydlenskiej zromadności z dalszymi młodostnymi blisko miasta Mtwara.
0: Haj, znieśmy naszym telefonować mowaj, ona pak je nam przyjrzym przez pojeść sobą dzielić mowa, co tam w Tanzanii dokładnie czyni. W je dobrowolnym liczy?
2: Budu netko tu 9 miesięcy w Tanzanii w jednej pistołani, gdyż wuczeru a wuczoku tam podpierać, a to by tym, co na przykład przełzam korektury, albo też im nadałki do ich zyszyłku napisam, albo co popodnu z nimi rajkam. Aha, i tak też mój siedny dzień tu wypada, co rano włosem ich ze z motora taksiem od mojej budle na łodziedu ke pistołani, a potem mają one dopodna ich chodziny. A w około 12 ich tam też potem sobie wobieduju. Po obiedzie potem z dziećmi sportujemy, a z nimi łąka rurajemy, a w około 14 dzień potem odpistowane ze szulskim busom odjedu k moim budlenu, a haj, po podnu potem wszystko to odpisuje spontanie, co usto też tu jako skupina czynimy, a koniec tygodnia są potem inajsze, to wopytamy tu usto wiki, gdyż chcemy nakupować, czy to sad albo zelenina, albo gdyż co k morju podamy.
0: Haj, to runia chcesz moje wiedzieć, jakie Hilżbieta docela na to przyszła, takie w Ukrainie lito przewieźć.
2: Iżo po 10. letniku byśmy zami jasne, co chcą do Ukrainy zaleźć czas, a no kulturu, no ludzi, a haj, osoby no krajinu zeznać. A tak sam so potem za Tanzaniju rozsudziła, dokąd te nacjonalne parki tu są jara reane, a te so leży kraj nidom przy Indijskim Oceanu, przybroi tu są jara krasne, a też ta cała atmosfera, co mi tu jara lubi. A haj, tak się to potem udało, a też połabenom jeszcze jara dery fungowało. A organizacja nas tu poprawdzie jara podpiera, bo one są od organizacji, sem szop przełzali, to nie są się dobrało jara wowamać, albo są starości, czasu to zawyższena, te jęczki, które się w moich rukach leżą, bych już szypena, a rozmów z lekarami. Ale hewa, jak i szpinezny, one nas podpierają. Sem dobrała do to darowanską akcję startować, co sem z tym organizację, którą podpierała, ale też w osobie, co by moja organizacja w dalszych latach też dalej młodych ludzi do Ukraja posłać, a im to zmożnić.
1: Kietro wiele przyjotu je po takim trzeba, a jak poprom takie w Tanzanii, je?
2: Mi sać, że nikt w Tanzanii jara lubi, ja co tu jara dere czuję, to się też nie pomyśliwa, to i żeby aj započać się co tydzień nam. Te ludzie tu są jara wotyrene, one mają inną wielką utrobę, każdy są tu strój, każdy są na jedno smieje. A to jest jara rane zaczucza, also te ludzie, którzy tu budla, te by jara naprzeczo szindu, a haj tu neodwynić tu ustoczene. A też jako skupina, my tu romadze budlimy z dziejatnaczami z Niemskiej, od tej samej organizacji, a my so też mięso buszy jara teraz rozumiemy. A to jara weselo czynim.
0: Haj, dość dobra zromadność knieży, potem so tej zawieszcie mnoho zajmę chwycku stanu, albo?
2: Tun prynie mu komiko, toż mi nie dom domysli przyjdzie je. To są mo przedposlednie konstydżyna. Prynie raz tu jako skupina w jednej bary switchić boli. A to by się jara zajmało widzieć. Właściwie też dla tej wszelakiej kultury ta chinajsza huczba. A haj, to wszelakie ryje, also to jara weselo czyno, a typiske tu jozo od A k B przeco z motorataksjom szindysz, albo ty z tak menuanymi tuk-tuks. A to przeco jara weselo czyni. A tak hewak su tu wszitko w okomikery anaboliacz. Jojen przy morju bu, albo tyś tak w pomysze dundał.
1: Z mopetem po Tanzanii, to tla by nieco za to by było, Franco.
0: Oj, to klinci dere.
1: To po takim byszy Hilżbieta Delanec, która się tu czasnie na dobrowolnym liczy w Tanzanii, nitko smyczy są nidom na przychodnu serwoku we Wukraju weselić po huczbie.

0: Hej, potem zasme runje z Hilžbietu Delanec, kotraž tu časnje w Tanzanii socialne wukrajne leto przewiedzie ryczowoje, mamy netko nedom przychodnu.
1: 19-letna wotroczanka Emilia Schwanec je so hakle przed niemale tydzynom do Reykjavika podała. Witaj Emilia, rejne zo ja to pola tebe dżęca fungowało.
2: Hej, witaj.
0: Hej Emilia, ty dziewasz tam w Reykjavikie za katolsku cyrkę, se ty mi pisała. Sym predraz wyszerszał, a zwyścił, że wucznia podziel katolików w islandzkiej jeno 4% ludności. To są potekie mi na mięcina. Kaka se na to przyszła si tam do islandzkiej dojeć, a tam za katolsku cyrkę dziewasz?
2: Cyle jednore, dokiż sym nankała tu hal praktikum, który za cyrkę hal babi tu podpierać. Ha, to jest mi jara lubiła, bo sobie im też tu boski do islandzkich hit. A haj, też nic ja noś cokwu podpierać mit, ale im też tu krajno widać.
1: Emilia, ty sobie tam za haje cyrki, za katolsku cyrki, so tam troszku podpierać chcesz. Ja nie dam nepraszę, że się nam troszkę przy recherszowaniu nadpadno. W islandzkiej wiele ludzi hajskiery do Sonino wiery. Maja tam da samo też eksterne ministerstwo za to, je ci to z tymi soninami pofom znowu napadło.
2: Hej, zdziela szum na przykład, że są hej, niektóre drogi, które byli przepołożone, choć gdyż są tam wyste horiny, gdyż oni praja, że soniny tam bydla. To są takie moje nazwanie, ale właśnie tu nieka z człowiekami, tu namiestne poprom nie o to taki wielki tema.
1: Sama widziała, bo się za mną nie są.
2: Nie,
0: na razie. Hej Emila, jesteś ty tam po niej w osadzie? Hej, jak są ludzie na tebie reagowali, jak jesteś ty tam przyszła?
2: To ja na szun w osadzie muszę prać, a oni są po prostu też jara przyjotwani na to, że tam kuźle lito jen pomocnik, pomocnica przyjdzie, a niech podbiera. To ich jara zweseli, gdyż są oni po prostu ty dziękuję za tu tę pomoc, a hajtyż tak, gdyż co nich tu zajmuje za katolską cyrkę tam.
1: A jak potem taki twój typiski dzień tam wypada, co są twoje narauki, albo se ty znalazłeś jeszcze raz tę szansę, albo masz ty też tę szansę w jednym dniu, co troszkę z krainu tam zeznajomnić?
2: Also mój typiski dzień poprom wypada taki, że do południu poprom dziełam wola knieżną tam, maczera Teresa. A te za właściwie za Ukraińczynią przygotuję jeszcze, a te wódzila tam ja sobie pomam, a ja potem ja jeszcze drugie dzieła ukoniam w tej kyrzy, gdyż budla te patry, te bym popanu takle, a po dzieła mam ja potem jeszcze czas si krajnu tam pobladać, tak wylekać, że wszako są wymyszczy, a tam nie masz cyle tak jara przystupkę, przychodzę może brać.
0: Hej Emilia, ty jesteś taki niemalę tydzień tam w Islandzie. Ja ci sam za nieco napadło, że ty byś w Łużycy pobrachuje?
2: Hej, also na każdy pad, że się jara bytne je tu hajt wedro, bo sobie tu jara silne wici, które tam ja, gdzie po prostu jara niezwyczajne, albo też, co ja generalnie wszystko jara rozczynione, ja co chodzi trzeba, żeby chęć mi cię doją, albo się mu nieco wybladać, to chyba nie o tak.
1: Hej, to mocyle, tak nie znajemy neskiery. Już tola, szo jara zroszczyna, z nikakimi weskami, albo hej, by wóżyć co gaś takiego do przyjrzenia weski, trzeba się noż pecz mięcino. Wybudzi się na tyś jenoś 20, to znaczko sina, kacz netko lepo lat was. Emilia, to w obchodzie jara rejny, klinci po prom takle, możesz tak cyle dery, jen nowe kraje zeznać. Utrobny Jack Debi, co se z nami telefonowała.
2: Jara rady.
0: Hej, poladamy dalej do Chile, co tam u niej je, a co tam dokładnie czyni zonicie po przychodniej hudźbie.

0: Haj, tak spěšne je wone zaso nimo naše dźensiše wuswanje. Połne zajmowych rozmow a telefonatu z cyło swěta.
1: A štúšte při svúchaniu jara dere gečbou, to mi je snadno nadpadno, že je náš čropenc pobrachu. Tún sme dla časových příčin náže šmónič dobiavo, tu iš netko krotko a svodko.
0: Hej, tutom piatk potmie so mienujúce Germuška 12. Serbsko gymnázia. Lieca pak na hinejší location hat zvúčené. Večerat so džiata vod 21. hodin smeče so do jednoty v Krušticach podač, kapava štúda hevák tam na rie vita. Moto večera reka kovo vokovo sveta. Tutom piatk v Krušticach. Dalšie zaradovaná zomniče potom příchodný týden.
1: Po takim dobe zladowanie do przychoda, we poslednich hodzinach sme so my z żywieniem serbskich młodostnych we Wukraju zabrali, a mnozy z nich sú tučasne menujce, tež socjalne angažuja, abo sú na Wukrajnej šuli.
0: Haj, to runia sme mnoho vo dožiwieniach našej dveju studijnej hošti Mile Dziswokec a Hanne Nukec zonili.
1: Tak napríklad pokyve našeho expertče, dohodobnie z planowanym započinać, socjalne kontakty przez Bumble for Friends namagać, a potem posyni ich pokio byszy jeszcze niż to nowe wuspytać, co już hewak tak czynił nieby.
0: Hej, szczęście, so po takim po naszym wuswaniu dzieńca przeswyczyć dał so raz do Wukraja podać za troszkę dłuższy czas. Tu może się tutaj tips w oprawdzie kwutrowy zacz, a na naju ekspertczy poskać.
1: Što je nastupa znači ište nekotre obrazy našich v Ukrajinach ľudí, kotrimi sme dženca telefonovali, s kotrimi sme so skontaktovali, tam namakače tiež na Instagrame ište jenu k kujžom jeden malký obraz. My so slyšimo, přišali to žen zaso. Božeme a dobrú nocku.
0: Dobrú noc.
2: Zadkula. Moja bonžela.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.